bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Dziś nie tylko o zdrowiu, ale także o tym, że coraz bardziej zielono robi się w naszych miastach, także za sprawą samych mieszkańców. Będzie też o mocnych stronach Częstochowy. Nietypowo zaczniemy, bo od przeglądu wydarzeń tygodnia.
2: Urszula Miszczak, zapraszam. W Hucie Częstochowa podpisane zostały dokumenty finalizujące proces budowy nowej struktury właścicielskiej zakładu. Za jego zarządzanie odpowiada obecnie nadzorowana przez MON Agencja Mienia Wojskowego oraz spółka Węglokoks podlegająca Ministerstwu Aktywów Państwowych. Więcej Grzegorz.
3: Poprzez tę współpracę zakład, który jest największym w Polsce producentem blach grubych, może stać się jednym z beneficjentów programu SAFE, podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
4: Huta Częstochowa również zdobyła koncesję do sprzedaży specjalnych blach na rzecz wojska i policji.
3: Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona przypomina też o podpisanej umowie finansowania.
5: 100 milionów, które Agencja Restrukturyzacji Przemysłu dzisiaj wspiera w swoim działaniem rozwój tego miejsca.
3: W listopadzie 2024 roku upadłą hutę wydzierżawiła spółka Węglokoksu. W grudniu 2025 roku majątek huty wykupiło MON i przekazało do Agencji Mienia Wojskowego. Obecnie na bazie zakładu powstało wspólne przedsiębiorstwo Węglokoksu i agencji. Pracuje tu ponad 1300 osób.
2: Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. Trwa nabór wniosków o miejskie ekodotacje. Grzegorz Pałka.
6: Można uzyskać dofinansowanie na usuwanie azbestu, modernizację ogrzewania, instalacje fotowoltaiczne oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wysokość dotacji zależy od rodzaju inwestycji. Maksymalnie można zdobyć do 7 tysięcy złotych. Nabór trwa do 29 maja.
2: Szczegółowe informacje, zasady oraz warunki udziału dostępne są na stronie miasta częstochowa.pl. Mieszkańcy osiedla między ulicami Jasnogórską i Partyzantów mogą odetchnąć z ulgą. Kontrowersyjna inwestycja, która miała zmienić spokojne skwery w miejsca postojowe dla samochodów, nie zostanie zrealizowana, donosi portal Życie Częstochowa. Po zdecydowanym sprzeciwie mieszkańców Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa wycofała się z tych planów. Na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie stanął pomnik Marka Perepeczki, o nim Grzegorz Pałka.
6: Pomnik, głowa przedstawiająca Marka Perepeczkę w roli Janosika, ustawiona została na wysokim cokole umieszczonym na grobie, do którego w ubiegłym roku przeniesiono z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie prochy zmarłego ponad 20 lat wcześniej aktora.
2: Rzeźbę zaprojektował i wykonał częstochowski artysta Jerzy Kędziora. Marek Perepeczko zmarł nagle na zawał serca z 16 na 17 listopada 2005 roku w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Pierwotnie został pochowany w Warszawie w grobowcu rodzinnym. 25 października ubiegłego roku prochy aktora sprowadzono na częstochowski cmentarz Świętego Rocha. Wpływ na decyzję wdowy Agnieszki Fitkał-Perepeczko o przeniesieniu prochów męża miały jej długie pobyty za granicą oraz popularność w Częstochowie Marka Perepeczki. Ma tu ławeczkę na głównej ulicy oraz duży mural przy ulicy jego imienia. Angaż na dyrektora Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie Perepeczko dostał w 1997 roku po powrocie z Australii, dokąd wyemigrował w latach 80. Częstochowską scenę prowadził do 2003 roku. Niemal 100 zawodników z 26 krajów stanęło do walki o medale 40 szybowcowych mistrzostw świata na lotnisku Rudniki pod Częstochową. W ubiegłą sobotę piloci pod flagami swoich państw przeszli alejami Najświętszej Marii Panny w widowiskowej paradzie narodowej otwierającej wydarzenie. Zawody potrwają do 29 maja. Ceremonia zamknięcia mistrzostw 30 maja na lotnisku Rudniki. Przyszłość aeroklubu jest niepewna. Właściciel większości lotniska Rudniki wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę na korzystanie z obiektu. Umowa wygaśnie 31 grudnia. Plany właściciela wobec lotniska nie są znane.
1: Ula Miszczak to nas zebrała dla nas te wszystkie informacje. Ula, bardzo Ci dziękuję. Teraz garść przydatnych informacji dla płatników ZUS w Częstochowie. Przydatne informacje zdradzi nam jak zwykle Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił usługę elektronicznych powiadomień o zaległościach składkowych. Dzięki niej przedsiębiorcy dowiedzą się o nieopłaconych składkach za ostatni miesiąc rozliczeniowy jeszcze przed wysłaniem formalnego upomnienia. Wdrożenie nowej usługi odbywało się etapami. Najpierw uruchomiona była w oddziale ZUS w Opolu, następnie w styczniu korzystali z niej płatnicy z 10 oddziałów ZUS, w tym aż z 3 z województwa śląskiego – Bielsko-Białej, Chorzowa i Częstochowy. Usługą objęte zostaną już wszystkie oddziały ZUS w kraju, także oddziały ZUS w Rybniku, w Sosnowcu i w Zabrzu. Powiadomienia o zadłużeniu są przekazywane bezpośrednio bezpośrednio na profile płatników składek na platformie ZUS. Kierowane są wyłącznie do czynnych przedsiębiorców, u których wystąpiło zadłużenie za ostatni miesiąc rozliczeniowy oraz którzy nie złożyli wniosku o układ ratalny. Z elektronicznego powiadomienia płatnik dowie się, za który miesiąc brakuje wpłaty, jaki był termin płatności oraz pozna dokładną kwotę długu wraz z należnymi odsetkami. W wiadomości podajemy też indywidualny numer rachunku do wpłaty, co maksymalnie upraszcza uregulowanie należności oraz wskazówki, gdzie przedsiębiorca znajdzie informacje o swoim saldzie w ZUS. Nowe rozwiązanie ma kluczowy cel – zapobiegać narastaniu długów oraz usprawnić przekazywanie informacji o zaległościach. Często zaległości wynikają z drobnych pomyłek, błędnej kwestii.

0: ważne dla przedsiębiorców informacje, w tym wiadomości o zaległych składkach.
1: Nie rozstajemy się z panią rzecznik, to drugi z ZUS-owskich tematów.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tak zwanych emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215 500 świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98% wszystkich zaplanowanych prac. ZUS przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009-2019 oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. To zadanie wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 roku. Przeliczenia są realizowane bez wniosków, co oznacza, że klienci nie muszą dopełniać żadnych formalności. Do końca lutego ZUS ponownie ustalił wysokość 215 500 świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już 129 600 osób. W tej grupie w 98 500 przypadków, czyli 76%, przeliczone świadczenie okazało się wyższe. W pozostałych przypadkach przeliczenie nie wpłynęło na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak na przykład wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient, albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tak zwaną rentę wdowią, połączoną wypłatę renty rodzinnej i świadczenia własnego w maksymalnej wysokości, to jest w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury. Ponowne ustalenie wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019, czyli nie tylko ustalone, ale również przeliczone. Zdecydowaną większość stanowią emerytury, bo aż 97% wszystkich spraw. Renty rodzinne to 3% przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety, to aż 74% wobec 26% udziału mężczyzn. Przy ustaleniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio 172 zł 11 groszy. Oczywiście mówimy tutaj o kwocie brutto i kwocie miesięcznej. Jesteśmy na końcowym etapie realizacji tego zadania. Przeliczyliśmy już 98% świadczeń objętych ustawą. Do zakończenia pozostała niewielka liczba spraw, które sukcesywnie finalizujemy. Wszystkie decyzje wydajemy z urzędu bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez naszych klientów. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już 167 700 decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu.
1: O tym wszystkim opowiadała nam Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim. I oczywiście przypominam, że oddział ZUS w Częstochowie mieści się przy ulicy Dąbrowskiego. Tam szukajcie także informacji.
3: O tym się mówi.
1: Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie kompleksowej przebudowy dworca Częstochowa. Oto szczegóły. Michał Stilger, rzecznik prasowy.
4: Podpisaliśmy umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie kompleksowej przebudowy dworca Częstochowa. Na realizację całego przedsięwzięcia Polskie Koleje Państwowe uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 115 milionów złotych, z czego ponad 98 milionów to środki unijne. Pozostała kwota dotacji będzie pochodzić z funduszy krajowych. Tym samym inwestycja PKP realizowana będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Jak informowaliśmy wcześniej, zakończenie robót budowlanych przewidziane jest do końca 2027 roku, przy czym pawilon wschodni nowego dworca, czyli ten od strony ulicy Piłsudskiego, powinien zostać udostępniony do końca tego roku. Wówczas tam zostanie zorganizowana obsługa pasażerów poprzez zapewnienie dostępu do poczekalni, kas biletowych i toalet. Od niedawna na razie z zewnątrz pasażerowie i mieszkańcy mogą już zobaczyć pierwsze efekty trwającej przebudowy łącznika nad torami. Pawilon zachodni, czyli budynek przy Placu Rady Europy, w znacznej części jest już zamknięty i obecnie funkcjonuje tylko w ograniczonym zakresie, a docelowo zostanie rozebrany i zastąpiony przez nową część dworca. Dojście do peronów i przejście na drugą stronę miasta przez cały czas będzie zapewnione, tak jak teraz, poprzez tunel.
1: Ja tylko przypomnę, że zakończenie robót budowlanych na częstochowskim dworcu przewidziane jest do końca przyszłego roku. Gmina Żarki jest jedyną w województwie śląskim, które posiada zintegrowaną ofertę turystyczną dla grup. Teraz w najnowszym katalogu wycieczek

0: Tak, 2026 znajdziemy 12 gotowych propozycji, ale też szeroki wybór produktów turystycznych dla grup szkolnych, przedszkolnych, a także dla osób dorosłych. Do naszej dyspozycji są pakiety edukacyjne, kreatywne warsztaty, a także miejsca, które w wyjątkowy sposób łączą naukę, zabawę, ale też, co ważne, lokalną tradycję. No to zróbmy sobie taką namiastkę spaceru po Żarkach.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Jedni mają krasnale, inni beboki, a co mają Żarki? Zaraz się przekonamy. Adam Zamora, burmistrz Żarek i moja z nim rozmowa.
1: Ciekawe spotkanie.
0: Jeżeli chodzi o to miejsce, bo się znajdujecie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to oczywiście zobowiązuje, a wy jesteście też na szlaku tradycji.
2: Szlak tradycji to jest nowy temat. Zmieniliśmy hasło gminy Żarki i logo. I to hasło właśnie brzmi Żarki na szlaku tradycji. To był pierwszy krok tworzenia tego szlaku, który nawiązuje do naszej lokalnej historii, tradycji, do wszystkich zawodów, które kiedyś funkcjonowały na terenie gminy Żarki i również do miejsc, które są ważne historycznie. Drugim krokiem tego szlaku tradycji jest tworzenie elementu tego szlaku, a elementem tego szlaku są figurki symboliczne, które są zlokalizowane właśnie w miejscach związanych z historią naszej gminy i Żarek. I te figurki przedstawiają również konkretne postacie, bądź prezentują zawody, które kiedyś były wykonywane na terenie naszej gminy. Są to zawody między innymi takie jak młynarz, czy też nosiwoda. Bardzo ciekawe tematy historyczne, o których z biegiem czasu po prostu się zapomina. W tej chwili w przestrzeni publicznej na terenie miasta będą powstawały te figurki, które wierzę w to, że przypomną mieszkańcom i szczególnie pokażą młodzieży, jakie ciekawe zawody, jakie ważne i historyczne miejsca są na terenie naszego miasta.
0: Niektóre miasta mają krasnala, niektóre mają też beboka, a wy macie tutaj postaci związane z zawodami.
2: Tak, Marcin Poznański, rzeźbiarz, pasjonat, projektant i mieszkaniec naszej gminy Żarki, jest częścią inspiracji tworzenia tego szlaku, ponieważ początkowo również jak Katowice i inne miasta myśleliśmy o stworzeniu jednej postaci, która będzie identyfikowała naszą gminę i mieszkańców. Aczkolwiek po rozmowach zrodził się taki pomysł, aby to była grupa różnych postaci i figurek, które prezentują zawody, bo jako gmina Żarki mamy czym się pochwalić, naprawdę mamy bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi właśnie o postacie ważne historycznie. Sam osobiście ufundowałem figurkę Piotra Antoniego Steinkellera. Nasz szlak właśnie ma to do siebie, że jest fundowany przez samych mieszkańców, przez radnych, przez przedsiębiorców oraz towarzyszenia.
0: Burmistrz Żarek Adam Zamora.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: W programie mówiliśmy o tym, jak Częstochowa dba o zdrowie mieszkańców, a tu proszę, nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
1: Istotne dla Częstochowy.
3: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i Przychodnia Rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
1: Zmieniamy temat.
0: Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu 40 nowoczesnych samochodów hybrydowych dla śląskiego garnizonu.
1: O tym się mówi.
4: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz ósmy pisałem wspólnie z komendantem wojewódzkim policji w umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów hybrydowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy śląskiego garnizonu policji. Na ten cel przeznaczyliśmy jako zarząd funduszu w 2026 roku kwotę 4 800 000 zł. Środki, które nie tylko pomagają, jeżeli chodzi o wymianę starych, wysłużonych radiowozów, ale również pomagają w zakupie i modernizacji na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Przez te 8 lat współpracy już Funduszu Śląskiego Garnizonu Policji udało się zakupić dzięki naszemu wsparciu przy współudziale naszych środków 339 nowoczesnych radiowozów i tyle samo wymienić na tych starych, które już były po prostu wysłużone i które bardzo dużo szkodziły środowisku. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 16 646 000 zł. To olbrzymia kwota, ale na tym się nie zatrzymujemy. Tak jak tutaj wspomniałem, kolejnych przynajmniej 40 samochodów zostanie wyłączonych i nowych zakupionych na rzecz śląskiego garnizonu policji. Ten zakup 40 pojazdów, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to zmniejszenie o 41 tysięcy ton na rok mniej emisji pyłów, tlenku azotu czy dwutlenku węgla przy oczywiście minimum 800 tysiącach kilometrów przejechanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy policji. Ta współpraca instytucji jest bardzo ważna, bo to nie tylko zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ekonomię, to nie tylko zmniejszenie emisji spalin, ale również bezpieczeństwo samych policjantów na śląskich drogach, a co za tym idzie również korzyść dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele, którym jest właśnie wspieranie wszystkich służb finansowych, bo to nie tylko policja, to również Państwowa Straż Pożarna, to Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więc instytucje, które z jednej strony mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, ale również dbanie o poprawę i jakość środowiska na naszym terenie.
5: No przede wszystkim to jest mi niezmiernie miło być w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i współpracować z tym funduszem, bo rokrocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już od 8 lat wspiera śląski garnizon policji. Jeżeli chodzi o współfinansowanie zakupu radiowozów niskoemisyjnych, hybrydowych, podpisana umowa to umowa na 4 800 000 zł na zakup samochodów hybrydowych dla śląskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Będą to radiowozy oznakowane w zależności jeszcze od zapotrzebowania, jakie złożą nasze jednostki terenowe, a mamy ich aż 32 w garnizonie. Tak będziemy ustalać specyfikację zakupu tych samochodów. To wszystko zależy właśnie od zapotrzebowania jednostek terenowych, jakie zgłoszą nam komendanci miejsc powiatowi, czy będą to samochody oznakowane, przeznaczone dla ruchu drogowego, czy będą to też dla służb prewencyjnych, typowo interwencyjnych, no wtedy będziemy się dostosowywać. Te, co były zakupione w roku 2025, to praktycznie samochody, które były przeznaczone do komórek interwencyjnych, ponieważ one były dostosowane do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny z tyłu przewozić osoby, no, które będziemy tymi radiowozami dowodzić w różne miejsca, czy to do jednostek policji, do izby wytrzeźwień, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tak dalej. Nie mniej niż 40. Tak szacujemy, tak się mniej więcej specyfikacja będzie przedstawiać na dzień dzisiejszy. No oczywiście rynek jest płynny, zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny, no, ale myślę, że ta kwota 4 800 000 zł starczy na 40 radiowozów oznakowanych z pełnym, bezpiecznym wyposażeniem. Oczywiście coś podobnego typu takie furgony jak Volkswagen Transporter, które kiedyś jeździły, obecnie Renault Trafiki, no to one oczywiście takie busy również nam są potrzebne, natomiast tutaj akurat przy tym zakupie, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współfinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego gminami, powiatami, miastami, to idziemy w radiowozy właśnie oznakowane typu SUV, typu osobowego kombi, tak żeby służyły w codziennej pracy w patrolowaniu miast, głównie przez służby ruchu drogowego i właśnie patrole interwencyjne. W każdej jednostce przydałby się taki radiowóz. Wszystko zależy właśnie od tego funduszu wsparcia policji i gdzie te środki samorządów zostaną przeznaczone. Następnie pozyskujemy pieniądze z budżetu państwa. Jeszcze jest za wcześnie o tym, żeby mówić, bo dopiero przystępujemy do opracowywania tych specyfikacji wszystkich.
0: Tyle komendant wojewódzki policji, nadinspektor Mariusz Krzystyniak. To już 8 raz, kiedy wojewódzki fundusz wspiera naszą policję w wymianie floty na taką przyjazną środowisku. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne przekazanie mundurowym 4 radiowozów. Auta trafiły do Kłomnic, Koniecpola i Poczesnej, a flota Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyła się o 214 nowych pojazdów służbowych.
1: Zmieniamy temat.
0: Za chwilę odwiedzimy Myszków, który się staje coraz bardziej zielonym miastem, ale zajrzymy także do Zakładu Bezpieczeń Społecznych. Cały czas mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Efekty tego zobaczymy za lat kilka, ale wiosną zakwitną rabaty z kwiatami posadzonymi jesienią.
1: Nasze miasto.
6: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. Z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy buki dla dziewczynek i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie. I okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy. Zaczęliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy Planujemy sobie jeszcze taki, w ramach tego programu, stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo, jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach. I to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku Jury i będziemy szli teraz w takim kierunku też. W każdej dzielnicy będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
0: Zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie. Większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
6: Dużo sadzą. Każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe, ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew, ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie jeden do jednego, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, to do tego programu dopisujemy.
0: Tak sobie myślę, że Myszkow chce pobić rekord w sadzeniu drzew i krzewów, ale swego czasu Częstochowa przyłączyła się do akcji Zielony Rekord Polski. Wtedy magistrat sadził kwiaty przy alei Jana Pawła II.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Także mieszkańcy Częstochowy będą mogli łatwiej odnaleźć swojego czworonoga. O co chodzi? Za chwilę zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
1: Ciekawe spotkanie.
7: AI pomoże Ci odnaleźć zaginionego kota lub psa. Małżeństwo stworzyło specjalny portal zagubionełapki.pl, który pomaga odnaleźć pupila. Ze mną są twórcy tej strony.
8: Katarzyna Dworaczek, współtwórca portalu Zagubione Łapki.
9: Rafał Dworaczek, współtwórca Zagubione Łapki.
7: Na czym zatem to wszystko polega?
9: To może zacznę, skąd w ogóle pomysł. Mieliśmy taką sytuację, że zaginął nam piesek. No nie bardzo wiedzieliśmy, jak go odnaleźć. Jednocześnie jeździliśmy w terenie i przeszukiwaliśmy fora. Takie grupy na Facebooku, gdzie można zgłosić zaginięcie zwierzaka. Po krótkiej chwili okazało się, że jest ich całkiem sporo. A drugim problemem jest to, że należy czekać na zatwierdzenie administratora na niektórych z tych grup, żeby w ogóle dodać post. Czyli ten proces jest troszeczkę czasochłonny. Stąd właśnie pomysł, aby stworzyć taką stronę, gdzie za pomocą paru tak naprawdę kliknięć będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś już odnalazł naszego zwierzaka i możemy jechać go odebrać, czy też nie. Tak, aby no, zminimalizować ten czas.
7: To jest taka specjalna baza, która działa z wykorzystaniem AI. Jak to działa zatem? Proszę wytłumaczyć.
9: Jak to działa? Mamy dwa formularze. Jeden to jest zwierzęta znalezione i drugie zwierzęta zaginione. Czyli tak od początku mówiąc, mamy formularze, czyli na przykład zaginęło nam zwierzątko. Wchodzimy na zakładkę zaginione, wypełniamy formularz. Z czego składa się taki formularz? Danych kontaktowych, czyli to będzie numer telefonu lub adres e-mail, danych szczegółowych. I tutaj możemy opisać szczegóły tego zaginięcia, na przykład konkretne miejsce, znaki szczególne zwierzaka, tego typu informacje, jak najbardziej, które będą jak najbardziej użyteczne dla osoby, która potencjalnie znajdzie tego zwierzaka. No i takim kolejnym, naj, najważniejszym tak naprawdę polem są to zdjęcia. Zdjęcia naszego zwierzaka. Trzy zdjęcia, to muszą być dość wyraźne zdjęcia. Najlepiej jakby były wyraźne, bo wtedy ten system będzie działał najlepiej. W różnych pozycjach to najlepiej, żeby była głowa, też tułów, tak żeby to ten zwierzak był jak najlepiej widoczny.
7: Trochę tak jak aresztant w więzieniu.
9: Tak, tak. I w tym momencie, jeżeli klikniemy przycisk szukaj, to system dopasowuje nam nasze zdjęcia do zdjęć, które mamy już aktualnie w bazie. Czyli tak naprawdę próbuje dopasować jak najlepsze z dopasowania do tego naszego zdjęcia, czyli tak no, potencjalnie, tak docelowo, najlepiej jakby był to nasz zwierzak. Natomiast no, czasami zdarzają się też pomyłki, to znaczy no, system nie działa w 100% dokładnie, natomiast no, ta skuteczność jest dość spora.
7: Czyli AI po pyszczku tego kota albo psa porównuje, przeszukuje bazę i porównuje, który najbardziej pasuje, tak? Robi takie dopasowanie.
9: Tak, tak. To są właśnie tego typu dopasowania, nie tylko po pyszczku, ale też po różnych, można powiedzieć, częściach ciała tego zwierzaka. Ale tak naprawdę tak to działa. Dzięki temu możemy bardzo szybko przeszukać sporą bazę w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę jednym, dwoma kliknięciami.
7: Jak bardzo inteligentna jest ta sztuczna inteligencja? Na podstawie czego już może jakby porównać te zwierzaki? No bo zdjęcie ogona to by było za mało, czyli musi być właśnie dokładnie, tak, ten zwierzak sfotografowany.
9: Tak, tak. Musi być dokładnie. No zdjęcie ogona to będzie zdecydowanie za mało. Najlepiej twarz, czyli pyszczek, tułów, ewentualnie z dalszej perspektywy. Też dobrze by było, aby w centralnych obszarach tego zdjęcia nie było żadnych ludzi. No i przede wszystkim, żeby nie było tekstu na tych zdjęciach.
7: I żeby ta baza działała, żeby miała sens, to osoby, które znalazły psy i osoby, które zgubiły psy, powinny tam to zgłaszać, dodawać te ogłoszenia.
9: Dokładnie tak. Dlatego tylko w takiej sytuacji system dopasuje te zwierzę znalezione do zaginionego.
7: Pani też chce dotrzeć do schronisk, tak? Żeby schroniska też się w to zaangażowały i też dodawały, tak? Takie zwierzaki, które do nich trafiają, które u nich są może już latami.
8: Tak, zgadza się. Aktualnie jesteśmy na etapie zachęcania schronisk, aby dodawały ogłoszenia na naszym portalu. Chcemy dotrzeć również do organizacji prozwierzęcych, fundacji, tak naprawdę do wszystkich potencjalnych osób, które zgubiły lub znalazły zwierzaka.
7: Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie jak najwięcej osób, organizacji się o tym dowiedziało?
8: Chcemy zbudować jedną centralną bazę ogólnopolską, tak aby osoba, która zgubi zwierzaka lub znajdzie zwierzaka, od razu pomyślała o naszej platformie. Obecnie jest bardzo dużo forów, których trzeba przeszukiwać i to jest bardzo problematyczne, bardzo czasochłonne, a tutaj tak naprawdę liczy się czas poszukiwań. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że zwierzak przyjmował leki, więc jeżeli ktoś go odnajdzie, to bardzo szybko może oddać go właścicielowi i wtedy właściciel wie, jak się zaopiekować takim chorym zwierzakiem. A jeśli będzie musiał dodawać kolejne posty, oczekiwać na zatwierdzenie tych postów, to mijają kolejne godziny, a takie kolejne godziny mogą być no, szkodliwe dla zwierzaka.
7: Czyli to może przyspieszyć ten czas, to odnalezienie zwierząt?
8: Odnalezienie może nie, ale samo przekazanie i odnalezienie właściciela. Nasz portal nie przyspiesza samych poszukiwań, a czas poszukiwania właściciela.
9: Żaden portal chyba na świecie nie jest w stanie znaleźć zwierzaka, bo to chyba musi być jakieś roboty chodzące po mieście.
8: Dokładnie.
9: Tylko jakby zmniejsza ten czas już w momencie, kiedy ktoś znajdzie tego zwierzaka i...
7: Tak, tak, tak, dokładnie.
9: Właściciel będzie w stanie szybciej go znaleźć.
7: To skomunikowanie takie
9: tak,
7: ułatwia.
9: Tak, tak, tak.
7: Między kimś, kto odnalazł zwierzaka, a kimś, kto zgubił
9: tak.
7: zwierzaka.
9: Czyli ten czas jest tutaj zminimalizowany, właśnie to jak tutaj żona powiedziała, bo mieliśmy takiego właśnie Kubusia, pieska rasy Shih Tzu, który miał padaczkę. No i my oczywiście wiedzieliśmy, jak się takim pieskiem zaopiekować. Był pod opieką weterynarza, brał leki i wszystko było tak naprawdę w porządku, ale bardzo ważne było, aby te leki były brane w konkretnych godzinach i nie było żadnych przerw między tabletkami. W momencie, kiedy ktoś znalazłby naszego Kubusia, tak zakładając, no to mógłby nie wiedzieć tak naprawdę. Po pierwsze, no najprawdopodobniej nie wiedziałby, że w ogóle ma ataki padaczki. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no w ogóle mógłby nie wiedzieć, jak postępować z tym. Więc tutaj ten czas by był zminimalizowany. To znaczy właściciel mógłby szybciej odnaleźć swojego zwierzaka, no i w tym momencie nim się zaopiekować.
7: Czyli to takie też państwa doświadczenia wpłynęły na to, że ta baza powstała po prostu.
8: Tak, przede wszystkim osobiste doświadczenia i obserwacje zainspirowały nas do stworzenia portalu.
7: A udało się odnaleźć tego pieska?
8: Tak, na szczęście tak. Na szczęście szybko udało się odnaleźć pieska. Mąż tutaj kierował samochodem, jeździliśmy po najbliższych miejscach, ulicach w naszym mieście. Ja przeszukiwałam fora internetowe, stąd właśnie też powstał ten pomysł.
7: Ta baza jest ogólnodostępna. Czy ona jest bezpłatna? Czy żeby umieścić ogłoszenie trzeba jakąś tam kwotę wpłacić? Jak to wygląda?
8: Portal Zagubione Łapki jest całkowicie bezpłatny i dostępny naprawdę dla każdego. Każdy, kto zgubił lub odnalazł zwierzaka, może dodać tam ogłoszenie.
7: Zagubionełapki.pl, to tam można wejść, tam można właśnie dodać swojego zwierzaka, psa, kota, który się zagubił albo którego znaleźliśmy. I takie ogłoszenie potem można też jakby opublikować dalej, można je udostępnić, żeby ono też szło w świat. Jak to jest?
8: Tak, po dodaniu ogłoszenia jest taki przycisk udostępnij w mediach społecznościowych.
7: Ja już weszłam właśnie na zagubionełapki.pl i tam już jest sporo tych ogłoszeń.
8: Tak, obecnie w bazie mamy około 450 zgłoszeń, także coraz więcej osób dowiaduje się o naszym portalu i z chęcią dodaje ogłoszenia.
7: A czy już są jakieś happy endy?
9: To znaczy tak, tutaj trzeba by wyjaśnić, jak działa nasz portal, że jest to portal z ogłoszeniami i jakby nie pośredniczymy w przekazywaniu tych zwierząt. To znaczy mamy taki przycisk w momencie, kiedy ktoś usuwa ogłoszenie. Jest pole, aby zaznaczyć, czy zwierzę się odnalazło, czy już zostało przekazane. I tylko dzięki temu wiemy, że faktycznie sporo zwierzaków się odnalazło, natomiast nie mamy na razie ankiety, dzięki której moglibyśmy zrozumieć, czy dzięki naszemu portalowi. Natomiast dostajemy sporo wiadomości, również z podziękowaniami, więc wiemy, że tak, natomiast nie wiemy, jaki to jest odsetek osób.
7: Czyli żeby sprawdzić, czy to działa, czy się sprawdza.
9: Planujemy taką ankietę, w której użytkownik na samym końcu mógłby zaznaczyć, że okej, dzięki portalowi Zagubione Łapki odnalazłam zwierzaka.
7: Tak sobie myślę, że to jest takie uzupełnienie do chipów, bo generalnie jeśli pies, kot ma chipa, to wtedy łatwiej go jest znaleźć, ale jeśli któryś nie ma, nie można tego chipa sczytać, bo go nie ma po prostu, nie można się z tym właścicielem skontaktować, to zaczyna się takie właśnie szukanie.
9: Oczywiście, jeżeli zwierzak ma chipa, jest to duże ułatwienie, bo można jechać do weterynarza, sczytać numer chip, jeżeli jest zarejestrowany, to znajdziemy właściciela. U nas system działa również tak, że w formularzu wprowadzamy numer chip. Nawet jeżeli on nie jest zarejestrowany, to jeżeli osoba, która znajdzie zwierzaka, pisze ten sam numer chip, to dokładnie dopasuje tylko i wyłącznie to jedno zdjęć. Czyli ten chip nie musi być zarejestrowany, wtedy to dopasowanie również będzie. Oczywiście musimy mieć w bazie. Natomiast jeszcze jedna tutaj kwestia, jest to w pewnym sensie uzupełnienie i oczywiście zachęcamy przede wszystkim do chipowania zwierząt, to jest bardzo pomocne. Natomiast też ten czas, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej, bo zwierzak, jeżeli ma chip, to ta procedura sprawdzenia tego chipu może być bardzo krótka i nieczasochłonna, ale jeżeli na przykład jest piątek, godzina 22 i jesteśmy być może w miejscowości, gdzie nie ma żadnej kliniki, która by mogła taki chip sczytać, to jak akurat w Katowicach są kliniki 24-godzinne, otwarte cały czas, natomiast w mniejszych miejscowościach może tak nie być, więc tutaj moglibyśmy być może nawet nie jechać do weterynarza, jeżeli ten zwierzak już by był w bazie, wtedy po prostu dostalibyśmy numer telefonu, zadzwonilibyśmy sobie i przekazali tego zwierzaka.
7: Dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które na przykład znalazły psa albo kota, albo zgubiły psa albo kota, żeby właśnie weszły na zagubionełapki.pl.
9: Tak, zachęcamy oczywiście do dawania ogłoszeń. Im większa baza, tym na pewno będzie więcej tych dopasowań i ten formularz jest tak naprawdę bardzo krótki. To nie powinno zająć więcej niż minutę wypełnienia takiego formularza. Tam jest dosłownie parę informacji podstawowych, które już powinny nam pomóc w identyfikacji potencjalnego właściciela.
7: Strona bardzo prosta, intuicyjna. A ile trwały prace nad tym projektem?
9: Prace trwały około pół roku. Pierwsze rozpoczęcie prac można tutaj datować na koło wrzesień tamtego roku. Oczywiście prace, można powiedzieć, trwają cały czas. Jest to proces, ponieważ też, jak z każdym chyba projektem informatycznym, na którym pracowałem do tej pory, też obserwujemy, w jaki sposób działają nasi użytkownicy. I też te algorytmy dopasowujemy do tego, w jaki sposób te zdjęcia są dołączane, też są dodatkowe filtry budowane, więc to jest proces ciągły i na pewno jeszcze potrwa sporo czasu do momentu, kiedy wszystkie takie przypadki, które mogą wystąpić, czy na przykład nieprawidłowych danych, będą zaprogramowane w sposób odpowiedni.
7: Czyli trzeba to cały czas jakby weryfikować, i być może też udoskonalać.
9: Tak, dokładnie. Na przykład jedną z takich dodatkowych rzeczy, która była dodana już po rozpoczęciu projektu, jest plakat, czyli po wypełnieniu formularza możemy wydrukować plakat.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękujemy bardzo.
1: Zmieniamy temat.
0: Materiał przygotowała dla nas Paulina Kozioł, a teraz coś dla płatników ZUS w województwie śląskim. Regionalny rzecznik prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
10: Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dostarczenie informacji o przychodach uzyskanych od 1 marca 2025 roku do końca lutego tego roku upływa w poniedziałek, dokładnie 1 czerwca. Zgodnie z przepisami ostateczny termin na złożenie dokumentów mija z końcem maja. Ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, czas na dopełnienie formalności nasi świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne i pracują, mają do 1 czerwca. Na podstawie przekazanych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też były przekroczone limity przychodów. Przekroczenie limitów przychodów 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Jakie dokumenty należy złożyć? Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej. Umowa o pracę lub zlecenie, wówczas składamy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące. Natomiast działalność gospodarcza, jeżeli ktoś łączy działalność gospodarczą i pobieranie świadczenia przedemerytalnego, to wówczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć oświadczenie, gdzie przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jeżeli ktoś pracuje za granicą, czy jest członkiem Rady Nadzorczej, on również musi złożyć dokumenty o osiąganych przychodach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przedstawieniu kompletu dokumentów ZUS dokona rozliczenia w sposób najbardziej opłacalny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów zostanie przeprowadzona w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zakład sprawdzi, czy świadczenie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone albo zawieszone. W niektórych przypadkach ZUS może również wypłacić wyrównanie świadczenia. W okresie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku obowiązywały następujące limity finansowe dla dorabiających do świadczeń przedemerytalnych. Jeżeli ktoś w tym okresie dorobił do kwoty łącznie 24 546 zł brutto, to nie ma to wpływu na wysokość pobieranego świadczenia.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Temat, który ucieszy miłośników dwóch kółek. Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
11: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie. No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej? To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
0: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
11: Oczywiście to
0: narażać
11: rower. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń, może czasami szorstka, się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II, i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego od jezdni, nie jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no to też jest dobra informacja dla też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. To mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie scalone. Żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 kilometrów na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 kilometrów spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100 kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie te infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
0: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. O duchach, upiorach i białych damach właśnie opowie nam Jarosław Święcicki, archeolog, który też chętnie sprawdza, co kryje się pod jurajską ziemią i w starych zakamarkach zamków.
12: Jura krakowsko-częstochowska jest taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie, tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, a tutaj pomijam na razie Ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski, wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W zapiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. No i też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci, natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach zamku olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest biała dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile biała dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, w ogorzejących oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody, właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar, jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klekdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jak i sam dramatyzm sytuacji doprowadził zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołowiu w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
0: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
13: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładniej rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca, bo trwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona czy Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
0: I taką historią właśnie kończymy nasze spotkanie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. W programie dziś postawimy na sport i na edukację, ale odwiedzimy też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie. Jak zwykle zaprosimy Was na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Co słychać w Częstochowie?
1: Zaczynamy od sportu, w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch. Częstochowa, jak się okazuje, nie tylko piłką nożną stoi.
2: Janusz Danek, prezes Speedway Fan Klubu Częstochowa.
1: Panie prezesie, ciągle w ruchu, teraz tak samo. Dla kogo jest Speedway?
2: Speedway to jest, można powiedzieć, jak ktoś nie przyjedzie na stadion, nie zobaczy tego bakcyla. Panie redaktor, ja powiem taką fajną rzecz, bo byłem kiedyś, prowadziłem hurtownię taką napojów różnych, prawda? I taki był broker z Sosnowca, tam nie ma żużla, ja go zaprosiłem do mnie tutaj. Podobnie miałem z Krupskiego Młynu takiego prezesa, ale zaprosiłem i usiadł na trybunach i zobaczył żużel i się zakochał. Także to my to wielopokoleniowo, my to chyba nawet tak się u nas potocznie mówi, że my to z mlekiem matki wyssaliśmy tą pasję, tą miłość do ścigania. A Częstochowa to jest wielka tradycja. Jest Rybnik, jest Gorzów, jest Częstochowa, jest Bydgoszcz, jest kilka miast, Wrocław, to są miasta stricte żużlowe. Bo Warszawa, myśmy w Warszawie stolicy próbowali kilkakrotnie i z panem Władysławem Golobem i nawet ostatnio był Marek Kraskiewicz, żeśmy tam próbowali, bo tam była przez, no i tam Sławek Drabik zdobywał w 90. A, to już nie ma znaczenia, Mistrzostwo Polski wtedy i Zbyszek Boniek jak był na trybunach, a ze mną pojechało 5 autokarów biało-zielono ubranych, cały sektor główny i Zbyszek podszedł, mówi, chłopie, ja nie wiedziałem, to jest, to się i wtedy dostaliśmy Puchar Fair Play, on był oczarowany, bo no 300 biało-zielonych flag i to na stadionie Gwardii w Warszawie. Myśleliśmy, że to się uda, no ale niestety nie ma takich pasjonatów, którzy chcieliby to pociągnąć, bo pan Władysław Golob jest zbyt gorszy, a pan Marek Kraskiewicz miał słabsze przebicie. Tam Unia Leszno próbowała też wspierać na tej Gwardii, ale to musi chcieć i samorząd, musi chcieć samorząd, muszą chcieć zawodnicy, wiele czynników ma wpływ, aby to wykwitło. W Częstochowie miłość do Speedwaya, tak jak mówię, my wyssaliśmy z mlekiem matki i to pokoleniowo, dziadek, wnuczka bierze i to tak sport, można powiedzieć, stricte rodzinny. No a speedrower jest taką, można powiedzieć, odmianą żużla na rowerach. My to tak nazywamy, bo Hans Nielsen, profesor żużla, czterokrotny mistrz indywidualny świata, kiedy był w Polonii Piła, powiedział, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie żużlowców, to zaraz w Pile wybudowali obok korony tor do speedrowera. Podobnie w Zielonej Górze. Patryk Dudek do tej pory nie raz jeździ. Rafał Dobrucki. Anita Włodarczyk, to jest moja zawodniczka, która 6 lat jeździła. Ta słynna Anita, ta mistrzyni olimpijska świata, 6 lat jeździła w speedrowerze Anitka. Jest mistrzynią Europy juniorek. Także później Dobrucki, trener kadry narodowej, Skórnicki Adam, mistrz Polski na żużlu, Sławek Drabik, Patryk Dudek i Fajferowie, no kupę tych zawodników, duża ilość zawodników, tych, którzy są znakomitymi żużlowcami, oni gdzieś tam pierwsze te kroki stawiali w tym speedrowerze. No i my też tak chcieliśmy pewnie z początku naśladowywać tych wielkich mistrzów, takich jak Ivan Maurer czy Ove Fundin. No i to tak jak Ronaldo czy Messi są, czy Lewandowski są takimi dla młodych chłopców kopiących w piłkę, no bo wszyscy chłopcy grają w piłkę, dziewczynki też teraz zresztą z sukcesami. Nasze tutaj częstochowianki też miały wiele sukcesów. Nawet miałem przyjemność być komentatorem, kiedy zdobywały Mistrzostwo Polski w futsalu, także no ja po prostu kocham sport i wszystko to, co ze sportem związane.
1: Bo myślę, że dobrze, że ta Częstochowa ma pana. A jak pan sobie wyobraża właśnie ten speedrower za 5-10 lat w Częstochowie, czy tam w skali kraju?
2: Taką miałem refleksję właśnie nawet będąc Brackenham. Oni mają już 70 lat speedrower, bo to jest, Anglia jest kolebką speedrowera i mają tam 80 klubów i one są poukładane, mają już budyneczki, mają to. Myślę, że trzeba tą infrastrukturę wzbogacić, bo mamy to, mamy wspaniałych zawodników. Polacy mają kapitalną predyspozycję do ścigania w lewo. czy to w speedrowerze, czy w żużlu. Widzimy w żużlu Bartuś Zmarzlik, no bo ja jako pierwszy z nim wywiad prowadziłem Gold Trophy na mini żużlu, wtedy jeszcze Mikkel Mikkelsen, Woźniak, Zmarzlik zaczynali i tako pierwszy wywiad jego Boguś Nowak przywiózł z Pawłem, z Mazlikiem ojcem wtedy, no ja pierwszy wywiad z nim i dałem mu takiego złotego lwa z pracowni sztukatorskiej, no i teraz jak był kiedyś Paweł, tata Bartka był też na żużlu tu w Częstochowie, dzień dobry prezesie, tego twojego lwa to my mamy tego, pani se redaktor wyobraża, a Bartek cudowny chłopak i takie więzy, życzenia świąteczne czy coś, no nie jest zadufany, jest fajny, no cudowną ma rodzinę i no fajny chłopak, czyli my wychowujemy w cudownych ludzi, a Bartek to jest dobro narodowe, Bartek jest dobro narodowe, tak jak Anita Włodarczyk, która też zaczynała w speedrowerze. Także, panie redaktor, no te więzi, to wszystko powoduje, że jesteśmy jedną wielką sportową rodziną i co by tu nie mówić, no musimy być dla siebie dobrzy, bo czasy są trudne, ale trudne czasy kształtują mocnych ludzi, prawda? I dlatego może za lat kilkanaście te trudne czasy ukształtują jeszcze lepszych ludzi niż my staramy się być, bo wszyscy chcemy, szukamy szczęścia, wszyscy dążymy do doskonałości, prawda? Ale no receptę musimy sobie sami wystawić, no bo nikt nam w szczęściu nie pomoże. Chcesz być szczęśliwy, no to bądź, prawda?
1: I dobrze się sportem zająć.
2: Dobrze się sportem zająć, dobrze się zająć kulturą, dobrze się zająć nauką.

0: Chodzę, panie redaktor, no jakże, jestem wielkim kibicem. Sam pływam dużo, pływam, jeżdżę na rowerze też oczywiście. No, panie redaktor, w wieku prawie 60 lat zrzuciłem, no przed paru laty już, zrzuciłem 30 kg miałem, no właśnie dzięki właśnie samozaparciu i chodzę na mecze, chodzę, uwielbiam piłkę nożną, uwielbiam przede wszystkim żużel, no bo to moje takie, żużel moja wielka miłość, speed rower moje dziecko, a piłka nożna to jak każdy, no uwielbiam, no chodzę na Raków oczywiście i cały czas w to wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. Tak jak Czesiu Niemen śpiewał i ja w to mocno wierzę, bo gdyby tak nie było, to ja nic nie muszę, ja tylko mogę, bo robię to społecznie, ale mam już takie dobre relacje, że czy to w Urzędzie Miasta, czy w Urzędzie Wojewódzkim, czy w Ministerstwie Sportu, czy nawet no wśród fantastycznych ludzi, no co tu dużo mówić, grupa Unimot jest ze mną 19 lat. 19 lat pomaga mnie, wspiera rodzina Sikorskich, no cudowna sprawa. Rodzina Ociepów, pan Przemek Turek, no Reginald, no to są ludzie, ale tak, trzeba powiedzieć słowo też o spółdzielni mieszkaniowej Północ, która naprawdę jest taką matką chrzestną tego pierwszego obiektu w mieście. Oni dbają o ten obiekt, oni mi pomagają, oni wspierają mnie, bo to jest też w myśl ich działania statutowego. Jest to taka działalność społeczno-wychowawcza. Myślę, że Częstochowa w ogóle i siatkówka też, no też Norwid się troszkę odbił, ale ja jestem z czasów jeszcze AZS-u, kiedy odnosiliśmy wielkie sukcesy, kiedy Jurek Wagner, kiedy przyjeżdżał na te mecze, tośmy dużo koło siebie siadali nieraz, bo już nie był wtedy trenerem, ale przyjeżdżał tak gościnnie do Częstochowy i był zafascynowany speedrowerem, jak mu opowiadałem, że, bo też był w Australii, to takżeśmy sobie opowiadali te wszystkie przygody na antypodach i to, no powiem szczerze, panie redaktor, no kocham sport w każdej postaci, w ogóle każda szlachetna sportowa rywalizacja coś tworzy, coś buduje, coś łączy. Na torze, na boisku możemy rywalizować, ale poza boiskiem jesteśmy kumplami i to jest bardzo ważne, to się, tak się buduje społeczeństwo obywatelskie, bo wiadomo, każda partia mówi, że robi to dla ludzi. A to jest nieprawda, trzeba to mówić głośno. Celem każdej partii jest władza, tylko i wyłącznie. Dlatego my, jako społeczeństwo obywatelskie, musimy wszystko robić, żeby być zintegrowanymi, żeby po prostu tworzyć fajne klimaty tutaj. No bo przecież no politykę zostawmy politykom, już tak jest i niech będzie, niech mówią, że robią dla nas, no niech tak będzie, że robią to dla nas. I z tym się trzeba umieć pogodzić. A trzeba też zmieniać to, co zmieniać możemy. No i jak się weźmie swoje ręce sprawy, to myślę, że można wiele. Speed rower, kiedyś dziedzina nieznana, a teraz pani przewodnicząca Iżyńska mówi, że po piłce nożnej, żużlu, siatkówce, no to wy jesteście tą siłą w mieście. No to dla mnie jest to wielki splendor, wielki zaszczyt, takie spełnienie, no bo panie redaktor, jako twórca Speedway Fan Clubu, jako twórca i założyciel Polskiej Federacji, w jakimś sensie jestem twórcą, prawda? Można tak określić. Artysta czy twórca nikt nie robi do szuflady. Dlatego ja uwielbiam media, bo czasami mi dokuczają niektóre media, bo są różni też dziennikarze, którzy mnie nie lubią po prostu, i czy innych działaczy społecznych, czy sportowych, ale to pomijam. Ja po prostu mówię, że żaden twórca nie robi nic do szuflady. Dlatego dzięki wam można się pokazać, dzięki tutaj naszej takiej tej lokalnej telewizji też właśnie mają swój duży udział w tym, że z malutkiego, nieznanego sportu staliśmy się kultowym sportem z dwoma obiektami w mieście.
1: Reasumując, bo tutaj już znów pan będzie pędził dalej, proszę powiedzieć, panie prezesie, Częstochowa to miasto sportu?
0: Tak, mogę to śmiało powiedzieć. Częstochowa to miasto sportu. Sport kocha Częstochowę, Częstochowa kocha sport. A wyniki po prostu, panie redaktor, to wypadowa wielu czynników. To jest dyspozycja dnia, no i tak zwane szczęście sportowe. Bo jak mamy podobne umiejętności na podobnym poziomie, no to kto wygrywa? No wygrywa ten, kto akurat będzie troszkę więcej szczęścia miał.
1: Do zobaczenia na torze.
0: Do zobaczenia i zapraszam serdecznie i dziękuję pięknie radio, że pochyliło się nad tak mało popularnym sportem, bo trzeba tu jasno powiedzieć, mamy 21 klubów w Polsce, w 21 miastach, od Rybnika poprzez Bydgoszcz, Toruń, oczywiście Zielona Góra, Leszno, no, Ostrów Wielkopolski. Także tych klubów mamy dużo, ale no, jesteśmy mało popularnym sportem. A dzięki, być może pani redaktor wpisze się złotymi zgłoskami w historię polskiego speedrovera. Dziękuję pięknie, panie.
1: Zostajemy przy sporcie, ale zmieniamy miasto. Czas na Myszków.

0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
1: Agnieszka Kitala, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
0: Wiele macie sekcji, bo to już wiem, no i sukcesy spore.
1: Dla miłośników ruchu w każdym wieku przygotowaliśmy bogatą ofertę. Posiadamy basen, salę gimnastyczną, siłownię z 3 strefami, salki wielofunkcyjne, fitness i boksu oraz strefę relaksu, saunę suchą i parową. Na świeżym powietrzu czekają kompleksy sportowe z boiskami i kortami, stadion miejski z bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem trawiastym i sztucznym oraz strzelnica sportowa. Dla każdego, od najmłodszych po seniorów, prowadzimy zajęcia nauki do szkolenia pływania dla dzieci i dorosłych. Obecnie szkolimy już ponad 700 uczestników, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy. Instruktorzy pływania prowadzą również zajęcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Prowadzone są zajęcia fitness, aquarobik, crossfit oraz udzielana jest pomoc trenerska na siłowni. Ponadto zajęcia z elementami akrobatyki i skoków do wody oraz zajęcia ruchowe i wspinaczka dla dzieci. Od września prowadzimy bezpłatną naukę pływania dla uczniów szkół z powiatu myszkowskiego w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz bezpłatne zajęcia lekkoatletyczne, zajęcia tenisa stołowego oraz gry w szachy. Nasza sportowa wizytówka, oczywiście bieg 5 stawów pod patronatem burmistrza miasta Myszkowa. Co roku organizujemy to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga setki uczestników i miłośników biegania z całego regionu, kraju, a także z miasta partnerskiego Koprywnica. Współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami, wspólnie tworząc wydarzenia sportowe i kulturalne. Nieustannie wychodzimy z nowymi inicjatywami, chcemy tworzyć przestrzeń, która odpowiada na potrzeby mieszkańców, jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie, by rozwijać ofertę i wspólnie budować aktywną społeczność Myszkowa. Mosir Myszków aktywnie dla każdego. Sprawdź naszą aktualną ofertę na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zapraszamy i do zobaczenia. Agnieszka Kitala.
0: Tyle o tym, co w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
2: Wkrótce.
3: Urszula Miszczak, Hucie Częstochowa, podpisane zostały dokumenty finalizujące proces budowy nowej struktury właścicielskiej zakładu. Za jego zarządzanie odpowiada obecnie nadzorowana przez MON Agencja Mienia Wojskowego oraz spółka Węglokoks podlegająca Ministerstwu Aktywów Państwowych.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: W ubiegłym sezonie młodzi zdolni piłkarze z Częstochowy wzięli udział w kolejnej odsłonie turnieju z Orlika na Stadion. Ruszyły zapisy do kolejnej edycji. Śląskie kluby, akademii, każdy kto kocha piłkę może się zgłosić. Mówimy tu o dzieciach, zresztą o to szczegóły.
4: Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na Stadion.
0: No właśnie, Śląsk sportem stoi, to nie tylko piłkę nożną, ale teraz skupimy się właśnie na piłce dla tych młodych adeptów talentów. Dużo wydarzeń w regionie. Dużo dzieje się właśnie takich imprez tutaj w Bytomiu. Teraz kolejna impreza, właściwie taka nie wojewódzka, tylko ogólnopolska, a tutaj będą eliminacje, więc będziemy testować, sprawdzać. Młodzież dobrze się bawić też z dzieciakami z całego regionu, bo i z Katowic, i z Mikołowa, i z Bielska, i z Częstochowy, i z Bytomia, i z Rudy. Wszystko zależy, kto się zgłosi, ale od początku.
4: Tak, wystartowaliśmy właśnie z naborami do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na Stadion. Mogą wystartować i zapisać się drużyny w kategorii U13, U14 lub U15. Mamy dwie ścieżki, ścieżkę junior, gdzie maksymalnie w każdej drużynie może być dwóch tak zwanych zawodowców grających w klubie, lub ścieżkę pro i to mogą się już składać zawodnicy typowo z klubów tutaj naszych ze Śląska. Mamy też podział na płeć, kobiety i mężczyźni, więc zachęcamy wszystkich, żeby się zapisać, bo zapisy trwają do końca maja. I tutaj się już zgłaszacie, a startujemy z całym turniejem od września.
0: Kluby i akademie?
4: Kluby, akademie, stowarzyszenia, nawet jest możliwość dzikich drużyn, więc można zebrać swoją paczkę z boiska i zapisać się. Najważniejsze, żeby to zdążyć do końca maja.
0: No kolejny raz spotkamy się tutaj w Bytomiu.
4: Tak, Bytom będzie już drugi raz z rzędu tutaj organizatorem finałów też wojewódzkich, więc z tego się bardzo cieszymy. Mamy pięknie odnowiony Orlik, więc... Funkelnówka Murawa jest idealna do przeprowadzenia tego rodzaju turnieju.
0: To jest właściwie taki kompleks boisk, więc jest na czym, po czym grać.
4: Tak, jest na czym grać. Jest to też program ministerialny, który ma pokazać właśnie tutaj rozwój Orlików. No i się cieszymy, że ten finał został nam znowu powierzony drugi raz z rzędu. Sprawdziliśmy się rok temu. No i mam nadzieję, że jeszcze większe wrażenie zrobimy w tym roku.
0: No jak liczby pokazują, z poprzednich lat zainteresowanie jest duże, więc domyślam się, że w tym roku będzie tak samo.
4: Olbrzymie było zainteresowanie rok temu, dlatego naszym celem jest, żebyśmy jeszcze to zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu i się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy się tego uczynić.
0: Są drużyny z Częstochowy, są drużyny z Bytomia, ponieważ tutaj jesteśmy u was też w ośrodku. No to powiedz, jak Bytom wypadał przez te ostatnie lata?
4: No, zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
0: Może niech smaczkiem będzie to, że na takich wydarzeniach, na tym wydarzeniu też pojawiają się osoby, które obserwują, podglądają, patrzą, a nuż widelec jakiś młody Lewandowski się trafi.
4: Mamy już zapowiedź, że będą jeździć skauci z różnych klubów po tych wszystkich turniejach. No oczywiście na jednym z największych stadionów będzie finał organizowany, więc też jest to nie lada gratka. Na jakim stadionie jeszcze tego nie ujawnimy, bo trwają jeszcze tutaj ostatnie szlify, jeśli chodzi o umowy. I nagrodą główną jest też wyjazd do klubu zagranicznego na takie zgrupowanie, więc rok temu to była Barcelona. W tym roku no czekamy jeszcze, bo też podpisujemy umowy.
0: To zaraz, bo tak pamiętam, finał był w Chorzowie na stadionie. Był też finał na Narodowym, tak chyba w ubiegłym roku. No parę fajnych nam stadionów zostało.
4: No tak, nie mogę zdradzić jeszcze tej tajemnicy, dlatego że no, umowa jest niepodpisana konkretnie, więc ale to już jest kwestia dosłownie dni. Ale najważniejsze, zapiszcie się, zgłoście, to nie jest zobowiązujące. Zachęcamy też nauczycieli, żeby zostali organizatorami tych turniejów, bo mają też z tego profity. Zachęcam, żeby zapoznali się ze stroną z Orlika na stadion, tam jest wszystko opisane fajnie, jakie profity ma organizator, więc naprawdę jest warto i turniej jest zrobiony z taką pompą, więc Zachęcamy do końca maja, żeby zgłosić swoje drużyny. Kategoria U13 i młodsi, U14 i młodsi, U15 i młodsi z podziałem na chłopcy i dziewczyny. Zgłaszacie się do końca maja poprzez stronę www.zorlikanastadion.pl, a główne wydarzenie, startujemy z eliminacjami we wrześniu. We wszystkich miastach można sobie te turnieje eliminacyjne przeprowadzić, a na przełomie października, listopada wielki finał wojewódzki właśnie tutaj w Bytomiu na ulicy Chorzowskiej.
0: No a potem już na wielki stadion.
4: A potem już tylko został wielki stadion i zostać kolejnym Lewandowskim.
2: Zmieniamy temat.
0: Na chwilę głos przekażę Beacie Kopczyńskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Do emerytury warto się przygotować. Zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać prognozowaną wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto emeryta. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. Wręcz przeciwnie, dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej to wzrost świadczenia o 8-12%. Te osoby, które są już blisko wieku emerytalnego, zadają sobie pytanie, czy moja emerytura będzie wystarczała na moje emeryckie życie. Czy może jednak popracować dłużej, żeby potem dostawać więcej? Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest na ZUS w naszej aplikacji MZUS lub porozmawiać z doradcą emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można też wyczytać ją z corocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego, którą umieszczamy na profilu EZUS każdego, kto odprowadza składki. Informacja o stanie konta ubezpieczonego, czyli w skrócie JOSK-u, przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych została zapisana choćby jedna składka. W tej informacji jest także zawarta hipotetyczna wysokość naszej emerytury. Warto się z nią zapoznać, żeby mieć świadomość, czy ta prognozowana kwota nam wystarczy na nasze emeryckie życie, czy może, jeśli zdrowie pozwala i jest chęć, przełożyć moment przejścia na emeryturę. Z naszych wyliczeń wynika, że opóźnienie przejścia na emeryturę to wzrost świadczenia o 8-12% każdego roku. Potwierdzają to zresztą rekordziści emerytalni, z których mamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W województwie śląskim są dwie osoby, których emerytury przekraczają ponad 50 tysięcy złotych. Ich okresy składkowe i nieskładkowe oscylują w granicach 67 lat, czyli więcej niż powszechny wiek emerytalny, a na emeryturę przeszły w wieku 86 czy 90 lat. To nie chodzi o takie sytuacje, by pracować ponad siły, jeśli zdrowie nie domaga, ale zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z emerytury, warto przeanalizować swoją sytuację finansową, no i oczywiście zdrowotną, a także możliwości. Według danych statystycznych żyjemy coraz dłużej, a to oznacza, że powinniśmy zgromadzić więcej kapitału na przyszłą emeryturę. Przeciętna wysokość emerytury w kraju, którą obliczono na już po waloryzacji, to kwota 4509 zł i 64 grosze. Jest to oczywiście kwota brutto. W województwie śląskim przeciętna wysokość emerytury to 5231 zł i 73 grosze. Natomiast najwyższa przeciętna emerytura w skali kraju wypada w oddziale ZUS w Rybniku. Jest to kwota 5668 zł i 80 groszy. Do swojej przyszłej emerytury powinny przygotować się przede wszystkim kobiety, gdyż ich świadczenia są niższe od tych wypłacanych mężczyznom. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim panie pracują krócej, zarabiają mniej, a w swojej karierze mają więcej okresów nieskładkowych, takich jak zwolnienia lekarskie na siebie czy na dzieci, bądź też opiekują się rodzicami. Tymczasem pracujący mężczyźni w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny i odchodzą na emerytury w późniejszym wieku, bo powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat. Z tego powodu, by uświadamiać osoby w wieku przedemerytalnym, jak ważna jest aktywność zawodowa, ZUS realizuje projekt Aktywni 50+. To inicjatywa, która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to promocja aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, a także zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. ZUS przez działania informacyjne, edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem.
6: W szczegółach zwykle odsyłam do placówki w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Urszula Miszczak, zapraszam. Ruszył proces dwóch kobiet i mężczyzn oskarżonych o pedofilię, gwałt na 1,5-rocznym chłopcu i utrwalanie oraz posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Zarówno akt oskarżenia, jak i proces pozostają niejawne. Sprawa ujrzała światło dzienne za sprawą anonimowego listu przesłanego do prokuratury. Było w nim zbyt wiele szczegółów, nazwisk i adresów, by wrzucić sygnał do kosza. Po zebraniu części dowodów i ustaleniu domniemanych sprawców policjanci wkroczyli do wytypowanych mieszkań. Zrekwirowano m.in. telefony komórkowe, laptopy, komputery, na których mogła być dziecięca pornografia. W telefonie 18-letniej kobiety znaleziono filmy o pornograficznym charakterze z udziałem 1,5-rocznego chłopca, którym się opiekowała. Nieświadoma pracująca matka oddawała swego synka pod opiekę nastolatce. Okazało się, że ta zapraszała do mieszkania 25-letnią koleżankę, matkę dwójki dzieci i jej 27-letniego partnera. Chłopiec był przedmiotem ich seksualnych orgii. Często byli pod wpływem dopalaczy i narkotyków. Wszystko filmowali. Prawdopodobnie co najmniej jeden filmik wyciekł do sieci i stąd anonimowy list do prokuratury. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że 25-latka i jej partner powinni odpowiadać za gwałt na niespełna 3-letnim chłopcu, jednym z dzieci 25-latki. Wyborcza, która sprawę opisała, przypomina, że kodeks karny przewiduje za zgwałcenie małoletniego nie mniej niż 5 lat w więzieniu albo karę dożywotniego więzienia. Prokuratura rejonowa w Lublińcu umorzyła śledztwo w sprawie pożaru hali w Sadowie. Firma zajmująca się produkcją mebli oszacowała straty na 3 miliony złotych. Do pożaru doszło 27 października ubiegłego roku. Według opinii biegłego jego bezpośrednią przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Nie przyczyniły się do tego osoby trzecie. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. Węglokoks i Agencja Mienia Wojskowego podpisały umowę, na mocy której przejęły na stałe Hutę Częstochowa.
7: Wreszcie Huta Częstochowa stanęła na solidnych nogach. Poza tym zastrzyk finansowania To jest około chyba 100 milionów złotych, to też jest bardzo ważne. Tu jest miejsce do tego również, żeby przenieść na przykład produkcję tutaj różnego rodzaju asortymentu, czy wozów bojowych, czy elementów do produkcji amunicji.
3: Mówił po podpisaniu umowy wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Huta Częstochowa jako jedyna w kraju ma zdolności do wielkoskalowej produkcji tzw. blach grubych, kluczowych dla przemysłu zbrojeniowego. Częstochowa walczy z próchnicą u dzieci. Ruszyła tegoroczna odsłona miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej dla drugich klas szkół podstawowych. Więcej Grzegorz Pałka.
8: Celem jest kształtowanie od najmłodszych lat prawidłowych nawyków związanych z higieną jamy ustnej. Program będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowych. Dzieci, które wezmą w nim udział, będą miały przegląd uzębienia oraz zabieg profilaktyczno-leczniczy, lakowanie zębów trzonowych. Program obejmie też edukację rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej i zdrowego stylu życia.
3: Rodzice dzieci uczestniczących w programie dostaną paszport uśmiechu z informacjami o aktualnym stanie uzębienia dziecka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła przebudowę odcinka drogi krajowej 91 Zawada Siedlec Duży na południe od Częstochowy. Przebudowana została jezdnia, rozbudowane skrzyżowania z drogami publicznymi, wprowadzono pasy do skrętów, przebudowano zatoki autobusowe wraz z peronami, powstały także zatoki do kontroli pojazdów, przebudowano chodniki, jest nowe oświetlenie, przejście dla pieszych, wybudowana została kanalizacja deszczowa, ekrany akustyczne. Przebudowa jest częścią szerszego programu modernizacji dawnej Gierkówki. Łącznie w województwie śląskim GDDK JAM zmodernizuje ponad 40 km drogi krajowej nr 91 pomiędzy Częstochową a węzłem Podwarpie na S1. Drogowcy dają sobie na to czas do 2030 roku. Częstochowa przez 3 dni od 15 do 17 maja była rowerową stolicą Polski, a to za sprawą wydarzenia Czewa Bike Fest. Pierwszy dzień festiwalu upłynął pod znakiem targów sportu i rekreacji. W sobotę odbyły się wycieczki rowerowe z przewodnikami obejmujące różne formy kolarstwa, zwiedzanie miasta, udział w nocy muzeów oraz pokazy BMX w City Skate Parku. Istotnym elementem sobotnich wydarzeń były pokazy akrobacji rowerowych w wykonaniu Szymona Goćka. Centralnym i najważniejszym punktem programu stanowiącym główne wydarzenie całego festiwalu była niedzielna uroczysta msza święta inaugurująca sezon rowerowy województwa śląskiego. Odbyła się ona na Błoniach Jasnogórskich i została połączona z poświęceniem rowerów. I jeszcze jedna wiadomość. Rozpoczęła się coroczna przerwa technologiczna w Parku Wodnym Częstochowa. O niej Justyna Rudzka.
9: Wykonane zostaną prace porządkowe i konserwacyjne. Wymieniona będzie woda we wszystkich nieckach basenowych.
3: Z Parku Wodnego będzie można korzystać od 30 maja.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Przy ulicy Łódzkiej w Częstochowie znajduje się polski żelbetowy schron obserwacyjny z 1939 roku. O bunkrach i schronach w naszych stronach za chwilę. Sprawdzimy też, na jakie świadczenia możemy liczyć w Częstochowskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i nie tylko. Darek Pietrucha, historyk kojarzony ze Śląskiem, jak się okazuje, sporo wie o Częstochowie, zwłaszcza o obiektach fortyfikacji.
2: Historia, którą warto poznać.
10: Co ciebie łączy z Częstochową i z niektórymi obiektami?
11: Łączy to, że Częstochowa to teraz województwo śląskie, choć nie wiem, czy w Częstochowie są z tego zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowania, no to oczywiście z racji działalności Profortalicium mamy w Częstochowie te popularnie nazywane bunkry. Mamy, są. Wiem również, że część tam tych obiektów została w jakiś sposób odrestaurowana, co mnie bardzo cieszy. No więc gdzieś tam tej kawał historii fortecznej, pomijając już samą twierdzę Częstochowa i oczywiście czasy potopu i tak dalej, no ale jest ten punkt wspólny, bo te fortyfikacje, które tam powstały, one powstały dokładnie w tym samym okresie i w tym samym celu jak obszar warowny Śląska.
10: Powiedziałeś, że część jest odrestaurowana, czyli są takie, które jeszcze są nietknięte. Czy tych obiektów jest tam dużo?
11: O ile dobrze pamiętam, to na terenie Częstochowy wybudowano bodajże 12 obiektów, chociaż plan z 1939 roku był o wiele szerszy, właściwie plan z 1934, bo kiedy tworzył się obszar warowny Śląsk, to Częstochowa stanowiła taki zawias zamykający na północy obszar warowny i tam planowano budowę ponad 60 obiektów. Natomiast wybudowano bardzo późno, bo w 1939 roku już 12 obiektów. To są takie lekkie polowe schrony piechoty, którymi tutaj na Górnym Śląsku raczej uzupełniano takie puste przestrzenie. Główny trzon oporu stanowiły te ciężkie schrony bojowe. Tam takich nie zdołano wybudować. Wybudowano tylko 12 lekkich schronów piechoty. To oczywiście było wsparte zasiekami z drutu kolczastego, przeciwpiechotnymi. Tam był również wykopany rów przeciwpancerny. No i te obiekty są o tyle ciekawe, że one no niby są do siebie całkowicie podobne, ale nie do końca, bo w Częstochowie mamy obiekty, które są tak zwane dwustronne, czyli po prostu są przeznaczone do ognia prowadzonego w dwie strony. Mamy bardzo podobne do nich obiekty, ale jednostronne. No i mamy dość nietypowe obiekty obserwacyjne, które nie były obiektami bojowymi, tylko prowadzono z nich obserwacje przed pola, a te zdarzają się o wiele rzadziej.
10: Jest jakaś taka mapka, po której możemy dojść od obiektu do obiektu?
11: No, w dzisiejszych czasach na zwykły Google Maps ludzie zaznaczają pineskami miejsca, gdzie nie wiem, przejeżdżają na rowerze albo cokolwiek, zauważają coś ciekawego, więc tak, oczywiście wystarczy sobie spojrzeć te obiekty. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość z nich na pewno jest zaznaczona. Część leży na terenach prywatnych, więc no, nawet nie ma szansy ich zobaczenia, więc pewnie te nie zawsze akurat są zaznaczone, ale te, które są na terenach takich ogólnodostępnych, na pewno są.
10: No tutaj w Bytomiu można przyjść zobaczyć, jak wyglądał taki schrony, natomiast w Częstochowie one są zamknięte chyba dla turystów, dla zwiedzających.
11: Nie słyszałem, żeby żaden obiekt był udostępniony do zwiedzania. Ale też szczerze powiedziawszy, no fajnie wejść do takiego obiektu do środka, ale one są bardzo proste. To jest jedna izba bojowa, to są obiekty jednokondygnacyjne, więc bardzo się różnią od tych, które tutaj mamy na Górnym Śląsku, bo te są o wiele większe, bardziej spektakularne i ciekawsze do zwiedzania. My taki jeden schron mamy odnowiony akurat w Rybniku. No i też go ludzie odwiedzają, wchodzą, ale no nie ma porównania z tym, co można zobaczyć w innych obiektach, ale nie słyszałem, żeby w Częstochowie. Wiem tylko o jednym, który leży na terenie cmentarza i on chyba został wykorzystany jako swego rodzaju też taki pomnik pamięci, bo na tym cmentarzu są pochowani polscy żołnierze z bitwy pod Woźnikami 2 września 1939 roku. To fajnie, że został w ten sposób wykorzystany, bo jest to też coś innego. Ale pozostałe chyba nie są udostępnione do zwiedzenia.
10: Czy z Częstochowy ktoś kontaktował się z tobą? Czy spod Częstochowy o pomoc, o prośbę właśnie do...
11: Akurat nie odnośnie tych polskich obiektów, o których mówimy, tylko Niemcy w 1944 roku, fortyfikując ten obszar przeciwko Armii Czerwonej, która naciągała, wybudowali różne pozycje obronne, no i między innymi proszono nas o pomoc w Woźnikach, proszono nas o pomoc w gminie Rędziny. Także coś tam się zaczyna dziać, bo te obiekty też są bardzo ciekawe, no więc warto je na pewno udostępnić do zwiedzania, a jeżeli jest ich jeszcze w małej gminie spore nagromadzenie, no to aż się prosi, żeby je wykorzystać pod względem turystycznym, bo na pewno jest to magnes, który będzie przyciągał turystów do danej gminy.
10: No właśnie, sam pamiętam z dzieciństwa, bo pochodzę z Żarek Miasta, a dokładnie tam z Leśniowa. I tam wyobraź sobie, że z jednego mojego okna jest tak zwana parchowodka i tam jest, no to tak właśnie wygląda na schron, bo to jest takie prostokątne pomieszczenie, chyba dwuizbowe, ale już z boku mojego domu i za moim domem gdzieś tam, ja wiem, kilometr w jakichś polach, są te takie, wiesz, takie kopuły betonowe, pojedyncze i pamiętam, że swego czasu, no myśmy jako dzieci po prostu się tam bawili. No i one są gdzieś tam zębem czasu dotknięte i po prostu tak sobie stoją, zarastają. Może warto byłoby się też zainteresować nimi. Oczywiście to nie jest tutaj do ciebie tutaj skierowane, tylko do gdzieś tam do władz miasta.
11: Pocieszające jest to, że te osoby, które się z nami kontaktowały, no to byli albo burmistrzowie, albo wójtowie tych gmin, więc...
10: Dostrzegają wartość.
11: Dostrzegają wartość. Natomiast jak wiele jeszcze nie wiemy o tego typu obiektach, to myślę, że najlepszym przykładem może być gmina Woźniki, w której znajduje się przepiękny, monumentalny pomnik bitwy pod Woźnikami, która się tam rozegrała podczas kampanii wrześniowej. No i obok tego pomnika był taki betonowy postument, który właściwie służył do montażu flag, które przy okazji jakichś świąt tam powiewały. No a jak się niedawno okazało, ów postument to był strop niemieckiego obiektu, który dzięki współpracy burmistrza i moich kolegów ze stowarzyszenia już został odkopany, już właściwie za niedługo będzie udostępniony do zwiedzania. A co ciekawe, ów obiekt jest zupełnie nietypowym obiektem, których Niemcy tylko kilka wybudowali w całej Europie, więc prawdziwy unikat, a przez lata służył jako postument do flag i nikt nie wiedział, co to tak naprawdę jest.
10: Czyli świadomość coraz większa, warto się gdzieś tam rozglądać, patrzeć, pytać, czytać. No i jeszcze świadków historii być może zapytać, jeżeli takowi jeszcze gdzieś tam są.
11: Świadków historii to już jest naprawdę garstka, więc trzeba się opierać na tym, co zdołało po nich ocaleć, po jakichś wspomnieniach, źródłach historycznych, cokolwiek. Moi koledzy akurat tam w rejonie Woźnik opierali się na starych mapach, które pokazywały rozmieszczenie tych obiektów i one się okazało w pełni trafne, jeszcze niemieckich mapach. Natomiast no, świadomość rośnie, oczywiście, że tak. No i to jest fajne, bo jednak jest to kawał historii, jaka by ona nie była. Problemem jest tylko to, że sporo tych obiektów leży na terenie prywatnym, no i to jest właściwie całkowity hamulec, bo nie ma dostępności do tych obiektów, nie ma formy ich wykorzystania, co niektórzy nawet myślą o wykupieniu tych terenów, żeby cokolwiek tam stworzyć, nie wiem, w rodzaju jakiegoś skansenu fortecznego, no ale to są znowu koszty, na które małe gminy po prostu nie stać, więc to jest bardzo duży hamulec. Tak naprawdę, jeżeli one się znajdują na terenie prywatnym, to one tylko stanowią przeszkodę dla tego właściciela, no bo jeżeli są to grunty orne, no to od lat się omija ten obiekt, lepiej żeby go tam nie było, albo lepiej ten kawałek ziemi wymienić na jakiś bardziej atrakcyjny, więc może to z czasem zacznie się dziać, no ale jak na dzień dzisiejszy, no to hamuje wiele pomysłów, inwestycji.
10: No bo też wiele zniknęło z naszej przestrzeni takich obiektów.
11: Bardzo dużo zniknęło, no to jest nieuniknione, bo jednak rozbudowa infrastruktury drogowej po pierwsze, no i też infrastruktury jakiejś takiej przemysłowej, czy jakbyśmy ją określili, poszczególnych gmin, pochłania tego typu obiekty i to jest nieuniknione. Z tym, że też od jakiegoś czasu, co nas bardzo cieszy, zaczęto przynajmniej brać pod uwagę nie w pierwszej kolejności zniszczenie tego obiektu, tylko próbę przeniesienia w inne miejsce, co oczywiście łączy się z dużymi kosztami, ale jednak jest próbą zachowania tego obiektu. Już się skończyły w przypadku większości gmin takie czasy, że niszczono je bezmyślnie całkowicie. Dzisiaj, jeżeli dochodzi do takich przypadków, to raczej w sytuacji dużego zainteresowania danym terenem, nie wiem, działalnością deweloperską, no to jest niebezpieczeństwo w dniu dzisiejszym. Tak. To jest już robione z pełną perfidią, bo no, ktoś ma pełną świadomość, że jest to obiekt zabytkowy, więc stara się go jak najszybciej zniszczyć, żeby nie było o czym mówić. No i na to dzisiaj głównie zwracamy uwagę, bo te, no nazwę je tak może nieładnie, ale ogólnie zagrożenie deweloperskie daje się w ostatnim czasie mocno we znaki.
6: A o tym wszystkim opowiadał historyk Darek Pietrucha. Teraz zmieniamy temat i przenosimy się ponownie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa.
12: Urząd bez kolejek, papierowych dokumentów i barier dostępny na wyciągnięcie smartfona. Tak właśnie wygląda korzystanie z e-rozwiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, leczysz pacjentów, wychowujesz dzieci, czy pobierasz emeryturę, Twój ZUS mieści się teraz w smartfonie i na ekranie komputera. Dzięki systematycznemu rozwojowi cyfrowych usług, wdrożeniu nowej aplikacji MZUS dla płatnika, a także pozostałym aplikacjom, przypomnę MZUS i MZUS dla lekarza, oraz modernizacji portalu e-ZUS i konsultacjom online za pośrednictwem e-wizyty, klienci mogą załatwić wiele spraw zdalnie. Narzędzia te działają bez względu na to, czy użytkownik loguje się z własnego domu, czy przebywa za granicą tysiące kilometrów od domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza darmowe narzędzia mobilne w pełni dostosowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Aby z nich korzystać, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. I tak, aplikacja mZUS dla płatnika to rozwiązanie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach i księgowych, dzięki czemu mają oni stały dostęp do danych na koncie płatnika. Aplikacja umożliwia m.in. mobilną kontrolę salda składek, monitorowanie w czasie rzeczywistym zwolnień lekarskich dla pracowników oraz sprawne składanie wniosków bez konieczności uruchamiania komputera. mZUS to narzędzie dla każdego obywatela, od rodzica przez pracownika i ubezpieczonego aż po emeryta czy rencistę. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie wniosków o świadczenia rodzinne, takie jak 800+, Dobry Start, czyli 300+, czy też program Aktywny Rodzic. Daje też stały podgląd zgromadzonych składek, kontrolę własnych e-zwolnień oraz dostęp do kalkulatora prognozowanej emerytury. Natomiast trzecia aplikacja, mZUS dla lekarza, to wyspecjalizowana aplikacja dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dzięki niej lekarz może wystawić e-zla poza gabinetem, na przykład podczas wizyty domowej u pacjenta. Umożliwia także natychmiastową weryfikację danych ubezpieczeniowych oraz pobranie certyfikatu ZUS bezpośrednio na smartfon. Co ważne, aby skonsultować się z naszym pracownikiem, nie trzeba wychodzić z domu. Taką sprawę można załatwić w ZUS online. Można porozmawiać z pracownikiem przez internet podczas e-wizyty. Aby skorzystać z takiej formy kontaktu, wystarczy wcześniej umówić się na taką wideorozmowę. Link do tej wideorozmowy jest pod adresem www.zus.pl/e-wizyta, podać zakres tematyczny rozmowy i wybrać swój ZUS.
6: Przy Dąbrowskiego w Częstochowie otrzymacie więcej szczegółów dotyczących tych tematów, które poruszyła pani Beata, ale nie tylko. Częstochowa ulica Dąbrowskiego, tam mieści się oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Zatrzymamy się przy Zespole Pieśni Tańca Częstochowa. Powiemy też o tym, co dzieje się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
2: Ciekawe spotkanie.
13: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
6: Panie dyrektorze, no to powiedzmy, z czym weszliśmy w ten nowy rok? Jak się to wszystko zaczęło? No i co jeszcze przed nami?
13: Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo dynamicznie, bardzo wiele się dzieje. No i są to same miłe rzeczy, bo Miejski Dom Kultury to jest miejsce, gdzie przychodzący do nas ludzie mają czuć się świetnie, mają czuć się wypoczęci, mają czuć się zrelaksowani i myślę, że tak samo jest w tym roku.
6: No i co ważne, ludzie w różnym wieku.
13: Tak. Ja może tak króciutko przedstawię, jak działa nasz Dom Kultury, ponieważ domy kultury działają w oparciu o różne przepisy. Są domy kultury, które działają jak placówki oświatowe i wówczas zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i są to zazwyczaj jednostki feryjne. Natomiast my jesteśmy instytucją kultury, czyli w oparciu o kodeks pracy zatrudniamy instruktorów, nie jesteśmy jednostką feryjną, chociaż wiadomo, że w takim okresie też mamy dodatkową ofertę.
6: Nie działacie od święta, wychodzi?
13: Nie, cały czas pracujemy, nie mamy, tak jak nauczyciele, w tej chwili wolnego, instruktorzy cały czas prowadzą zajęcia, cały czas działa pływalnia, ponieważ no też jesteśmy takim wyjątkowym miejscem, gdzie w Domu Kultury mamy pływalnię. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne, akurat obecnie mamy fotograficzną, ale też plastyczne, ceramiczne i inne.
6: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego ośrodka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
13: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku. I zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
6: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie, tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienie.
10: zestawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisał.
13: No, mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną, różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia napływalni, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, no, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
10: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
13: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodziła.
10: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogoś.
13: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica, powiedzmy, pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków, czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No, wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury i uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy, to są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi, oni przychodzą dwa razy w tygodniu, jak im nie pasuje, to nie przyjdą, oni nie są zobowiązani pracą, dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii.
10: Ale zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
13: Tak, przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych, także on już obchodził 40 któreś lecie. My dopiero no, istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne. I uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
10: O to miałam właśnie pytać.
13: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach. Także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje, a chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład, jeszcze do niedawna instruktorem zespołu pieśni i tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu pieśni i tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej skoro...
14: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
13: No myślę, że dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
14: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie.
13: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale strój okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Aha. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć, natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
14: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
13: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że no ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
14: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
13: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy zespołu pieśni i tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do... Mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo. Także wiem, że teraz rozmawiałem z panem Michałem Knasiem, który w tej chwili jakby sprawuje pieczę nad zespołem. Też się zastanawiają, no, szukają miejsc, gdzie takie koncerty mogą być. Bo wiadomo, że organizatorzy też stwarzają warunki do tego, aby przyjąć duże ilości osób i właśnie pod kątem takich występów folklorystycznych. Także zawsze, ale tak jak mówię, to są jakby takie niezależne od nas, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes. Tam jedynie opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów, no tym zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarze miasta Lourdes. No, zresztą to było związane między innymi z 30-leciem współpracy między naszymi miastami.
14: No to kiedy najbliżej tutaj w Częstochowie będziemy mogli zobaczyć zespół i usłyszeć?
13: Zespół co roku występuje. Trzeba tylko śledzić naszą stronę internetową, bo no tak naprawdę dzieciaki cały czas pracują i oni też chcą występować, też się chcą pokazać. Tych koncertów jest kilka, co najmniej w Częstochowie. Czasami one się odbywają w Filharmonii, oczywiście u nas również, ale też są występy, na przykład co roku ostatnio zespół występował w Noc Świętojańską w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym. No i tam wiem, że władze też są bardzo zadowolone z tych naszych występów i co roku taką umowę podpisujemy. Ale również w Częstochowie na rzece Warcie przy Szpitalu Miejskim też tego typu spektakle się odbywają. Nie wiem, jak w tym roku, jeszcze nie rozmawiałem, jak będzie w tym roku z kierownictwem, no bo tak naprawdę to oni decydują. Ja też nie chcę, jako dyrektor nie chcę za dużo im, że tak powiem, pewnych rzeczy narzucać, no bo myślę, że oni tak wspaniale działają, że dobre zarządzanie to jest takie, żeby nie przeszkadzać, a pomagać. I nie wiem, czy w tym roku będzie ta Noc Świętojańska, ale proszę śledzić, bo tak naprawdę wszystkie nasze pomysły, które powstają, później zamieszczamy na stronie, jeżeli są wydarzenia. Na pewno koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa będą w Częstochowie i z pewnością nie jeden. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
7: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
8: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
9: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
7: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem.
10: Radio Złote Przeboje.
6: Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez 2 godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest? Czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali? Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love, dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na wydziale jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu. Znów

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej stał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
1: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
2: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
3: Dzisiaj się bawimy.
4: To jest dla nas ważne. No.
3: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
1: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
5: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przegrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swych synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu wydarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już TILAF, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że
1: bo
0: susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10.30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym...
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach. 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu, ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Fil teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
11: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
12: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
11: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
13: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
14: Z Francisem super mi się pracuje.
13: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
15: Grand Slams have been...
13: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
11: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Zyles w Radiu Złote przebojamy tu Dzień Braci, dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Zombie w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Kozidrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Kozidrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
3: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
15: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
14: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołody Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3. mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami, a żeby było miło, to energetyczna samba na początek.

0: Rak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: siebie? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, później no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak
1: która miała taką niepoważną pracę, która o której przyszłość tak się bał, no, o utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. Ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kosiniak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz, te...
3: Wow.
2: Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: To naprawdę w Afryce nagrywa?
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy
2: byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto
6: Aflofarm.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? To ja się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy, szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej solowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłoby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało i to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak do Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samym gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czyli to było studio, resort and spa.
2: Tak, jest spa i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogłam skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium. No, wszystko, co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no trzy piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
1: A to gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: No to gramy.
1: Poczekaj, siedzę i myślę.
2: Poczekaj, siedzę i myślę.

Niedziela z Beatą Kozidrak, płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: Teoria.
0: I praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
13: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
12: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. Dwie niedzielne godziny w radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: i historię, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Okute.
0: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
0: Kiedy słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
0: No, jak w hotelu, kolejny
1: no
0: raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
0: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta Sama Chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Prawda, czeka po prostu. Ja tak, jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, krzyk jest nie, w ogóle wiesz, to jest... No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
1: mnóstwo, wiem.
2: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert, tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć, widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: Tak, o ran.
2: Tak.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
19: Reklama.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność? Przepraszam, że zgadłem.
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widać, że ja miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
13: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
12: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
13: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
12: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Trzy minuty po godzinie 14:00. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Prawo Dolowego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie, no i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Da, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Reklama.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje, 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.

0: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
9: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
8: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
10: Kolejorz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
11: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
12: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
10: Gra do bicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
13: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
10: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice, zdobyty w doliczonym czasie gry, sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
8: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

70 Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu, gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie, jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville, już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I Love You do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
15: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
14: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
16: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
14: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16:00 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego dżentelmana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17:00, powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diana Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: Dokładnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki czy też grupę T-Love.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
11: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
14: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
15: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

Mój numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W radiu Złote Przeboje, na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Reklama.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Janet. Natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek kanali Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa KISS. Natomiast my dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
10: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
11: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
9: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
12: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
9: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pogoda.
8: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe, Mariusz Stelmaszczyk. Witam ponownie.

0: i przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należy do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki, lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę, dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka, jedna książka mnie zaprasza, inna nie na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierem miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów.

gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercury'ego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia Złote Przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru mamy, teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten w lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega nam nie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. W programie dziś postawimy na sport i na edukację, ale odwiedzimy też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie. Jak zwykle zaprosimy Was na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Co słychać w Częstochowie?
1: Zaczynamy od sportu, w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch. Częstochowa, jak się okazuje, nie tylko piłką nożną stoi.
2: Janusz Danek, prezes Speedway Fan Klubu Częstochowa.
1: Panie prezesie, ciągle w ruchu, teraz tak samo. Dla kogo jest Speedway?
2: Speedway to jest, można powiedzieć, jak ktoś nie przyjedzie na stadion, nie zobaczy tego bakcyla. Panie redaktor, ja powiem taką fajną rzecz, bo byłem kiedyś, prowadziłem hurtownię taką napojów różnych, prawda? I taki był broker z Sosnowca, tam nie ma żużla, ja go zaprosiłem do mnie tutaj. Podobnie miałem z Krupskiego Młynu takiego prezesa, ale zaprosiłem i usiadł na trybunach i zobaczył żużel i się zakochał. Także to my to wielopokoleniowo, my to chyba nawet tak się u nas potocznie mówi, że my to z mlekiem matki wyssaliśmy tą pasję, tą miłość do ścigania. A Częstochowa to jest wielka tradycja. Jest Rybnik, jest Gorzów, jest Częstochowa, jest Bydgoszcz, jest kilka miast, Wrocław, to są miasta stricte żużlowe. Bo Warszawa, myśmy w Warszawie, stolicy, próbowali kilkakrotnie i z panem Władysławem Golobem i nawet ostatnio był Marek Kraskiewicz, żeśmy tam próbowali, bo tam była przez, no i tam Sławek Drabik zdobywał w 90. To już nie ma znaczenia, Mistrzostwo Polski wtedy i Zbyszek Boniek jak był na trybunach, a ze mną pojechało 5 autokarów biało-zielono ubranych, cały sektor główny. Zbyszek podszedł, mówi, chłopie, ja nie wiedziałem, to jest, to się, i wtedy dostaliśmy puchar Fair Play. On był oczarowany, bo no 300 biało-zielonych flag i to na stadionie Gwardii w Warszawie. Myśleliśmy, że to się uda, no ale niestety nie ma takich pasjonatów, którzy chcieliby to pociągnąć, bo pan Władysław Golob jest zbyt gorszy, a pan Marek Kraskiewicz miał słabsze przebicie. Tam Unia Leszno próbowała też wspierać na tej Gwardii, ale to musi chcieć i samorząd, musi chcieć samorząd, muszą chcieć zawodnicy, wiele czynników ma wpływ, aby to wykwitło. W Częstochowie miłość do Speedwaya, tak jak mówię, my wyssaliśmy z mlekiem matki i to pokoleniowo, dziadek, wnuczka bierze i to tak sport, można powiedzieć, stricte rodzinny. No a speedrower jest taką, można powiedzieć, odmianą żużla na rowerach. My to tak nazywamy, bo Hans Nielsen, profesor żużla, czterokrotny mistrz indywidualny świata, kiedy był w Polonii Piła, powiedział, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie żużlowców, to zaraz w Pile wybudowali obok korony tor do speedrowera. Podobnie w Zielonej Górze. Patryk Dudek do tej pory nieraz jeździ. Rafał Dobrucki. Anita Włodarczyk, to jest moja zawodniczka, która 6 lat jeździła. Ta słynna Anita, ta mistrzyni olimpijska świata, 6 lat jeździła w speedrowerze Anitka. Jest mistrzynią Europy juniorek. Także później Dobrucki, trener kadry narodowej. Skórnicki Adam, mistrz Polski na żużlu. Sławek Drabik, Patryk Dudek i Fajferowie. No kupę tych zawodników, duża ilość zawodników, tych, którzy są znakomitymi żużlowcami. Oni gdzieś tam pierwsze te kroki stawiali w tym speedrowerze. No i my też tak chcieliśmy pewnie z początku naśladowywać tych wielkich mistrzów, takich jak Ivan Maurer czy Ove Fundin. No i to tak jak Ronaldo czy Messi są, czy Lewandowski są takimi dla młodych chłopców kopiących w piłkę, no bo wszyscy chłopcy grają w piłkę, dziewczynki też teraz zresztą z sukcesami. Nasze tutaj częstochowianki też miały wiele sukcesów. Nawet miałem przyjemność być komentatorem, kiedy zdobywały Mistrzostwo Polski w futsalu, także no ja po prostu kocham sport i wszystko to, co ze sportem związane.
1: Myślę, że dobrze, że ta Częstochowa ma pana. A jak pan sobie wyobraża właśnie ten speedrower za 5-10 lat w Częstochowie, czy tam w skali kraju?
2: Taką miałem refleksję właśnie nawet będąc Brackenham. Oni mają już 70 lat speedrower, bo to jest, Anglia jest kolebką speedrovera i mają tam 80 klubów i one są poukładane, mają już budyneczki, mają to. Myślę, że trzeba tą infrastrukturę wzbogacić, bo mamy to, mamy wspaniałych zawodników. Polacy mają kapitalną predyspozycję do ścigania w lewo. czy to w speedrowerze, czy w żużlu. Widzimy w żużlu Bartuś Zmarzlik. Bartuś Zmarzlik, Bartuś mówię, no bo ja jako pierwszy z nim wywiad prowadziłem Gold Trophy na mini żużlu. Wtedy jeszcze Mikkel Mikkelsen, Woźniak, Zmarzlik zaczynali. I taką pierwszy wywiad jego Boguś Nowak przywiózł z Pawłem, z Mazlikiem ojcem wtedy. No ja pierwszy wywiad z nim i dałem mu takiego złotego lwa z pracowni sztukatorskiej. No i teraz, jak był kiedyś Paweł, tata Bartka był też na żużlu tu w Częstochowie. Dzień dobry prezesie, tego twojego lwa to my mamy tego, pani se redaktor wyobraża. A Bartek, cudowny chłopak i takie więzy, życzenia świąteczne czy coś. No nie jest zadufany, jest fajny, no, cudowną ma rodzinę i no, fajny chłopak. Czyli my wychowujemy w cudownych ludzi, a Bartek to jest dobro narodowe. Bartek jest dobro narodowe, tak jak Anita Włodarczyk, która też zaczynała w speedrowerze. Także, panie redaktor, no te więzi, to wszystko powoduje, że jesteśmy jedną wielką sportową rodziną i co by tu nie mówić, no musimy być dla siebie dobrzy, bo czasy są trudne, ale trudne czasy kształtują mocnych ludzi, prawda? I dlatego może za lat kilkanaście te trudne czasy ukształtują jeszcze lepszych ludzi niż my staramy się być, bo wszyscy chcemy, szukamy szczęścia, wszyscy dążymy do doskonałości, prawda? Ale no receptę musimy sobie sami wystawić, no bo no nikt nam w szczęściu nie pomoże. Chcesz być szczęśliwy, no to bądź, prawda?
1: Czyli dobrze się sportem zająć.
2: Dobrze się sportem zająć, dobrze się zająć kulturą, dobrze się zająć nauką. Wszystkim pasjonaci żyją szczęśliwie. A jak człowiek żyje szczęśliwie, to nie obraża innych, nie dokucza innym, bo ma swoje życie. I jak to się mówi potocznie, swoje małpy i mój cyrk, prawda? I nie interesuje mnie to, jakiego sobie proboszcz wikarego dobrał. No bo to jego parafia i niech on sobie tam dobiera. Ja, mnie interesuje, abym miał dobrych, wrażliwych ludzi wokół siebie i nie plujących jadem, nie hejtujących, ludzi, z którymi się chce żyć.
1: A chodzi pan na mecze? Tak odbiegnę trochę od tematu.
2: Na wszystkie mecze chodzę, panie redaktor. No jakże, jestem wielkim kibicem. Sam pływam dużo, jeżdżę na rowerze też oczywiście. No, panie redaktor, w wieku prawie 60 lat zrzuciłem, no przed paru laty już, zrzuciłem 30 kilogramów miałem, no właśnie dzięki właśnie samozaparciu i chodzę na mecze, chodzę, uwielbiam piłkę nożną, uwielbiam przede wszystkim żużel, no bo to moje takie, żużel moja wielka miłość, speedrower moje dziecko, a piłka nożna to jak każdy, no uwielbiam, no chodzę na Raków oczywiście i cały czas w to wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej, tak jak Czesiu Niemen śpiewał. I ja w to mocno wierzę, bo gdyby tak nie było, to ja nic nie muszę. Ja tylko mogę, bo robię to społecznie, ale mam już takie dobre relacje, że czy to w Urzędzie Miasta, czy w Urzędzie Wojewódzkim, czy w Ministerstwie Sportu, czy nawet no wśród fantastycznych ludzi, no co tu dużo mówić, grupa Unimot jest ze mną 19 lat. 19 lat pomaga mnie, wspiera rodzina Sikorskich, no cudowna sprawa. Rodzina Ociepów, pan Przemek Turek, no to są ludzie, ale tak, trzeba powiedzieć słowo też o spółdzielni mieszkaniowej Północ, która naprawdę jest taką matką chrzestną tego pierwszego obiektu w mieście. Oni dbają o ten obiekt, oni mi pomagają, oni wspierają mnie, bo to jest też w myśl ich działania statutowego. Jest to taka działalność społeczno-wychowawcza. Myślę, że Częstochowa w ogóle i siatkówka też, no też Norwid się troszkę odbił, ale ja jestem z czasów jeszcze AZS-u, kiedy odnosiliśmy wielkie sukcesy, kiedy Jurek Wagner, kiedy przyjeżdżał na te mecze, tośmy dużo koło siebie siadali nieraz, bo już nie był wtedy trenerem, ale przyjeżdżał tak gościnnie do Częstochowy i był zafascynowany speedrowerem, jak mu opowiadałem, że bo też był w Australii, to także mi sobie opowiadali te wszystkie przygody na antypodach i to. No, powiem szczerze, panie redaktor, no kocham sport w każdej postaci. W ogóle każda szlachetna sportowa rywalizacja coś tworzy, coś buduje, coś łączy. Na torze, na boisku możemy rywalizować, ale poza boiskiem jesteśmy kumplami. I to jest bardzo ważne. Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie, bo wiadomo, każda partia mówi, że robi to dla ludzi. A to jest nieprawda, trzeba to mówić głośno. Celem każdej partii jest władza, tylko i wyłącznie. Dlatego my jako społeczeństwo obywatelskie musimy wszystko robić, żeby być zintegrowanymi, żeby po prostu tworzyć fajne klimaty tutaj. No bo przecież no politykę zostawmy politykom, już tak jest i niech będzie, niech mówią, że robią dla nas, no niech tak będzie, że robią to dla nas. I z tym się trzeba umieć pogodzić. A trzeba też zmieniać to, co zmieniać możemy. No i jak się weźmie w swoje ręce sprawy, to myślę, że można wiele. Speed rower. Kiedyś dziedzina nieznana, a teraz pani przewodnicząca Iżyńska mówi, że po piłce nożnej, żużlu, siatkówce, no to wy jesteście tą siłą w mieście. No to dla mnie jest to wielki splendor, wielki zaszczyt, takie spełnienie. No bo panie redaktor, jako twórca Speedway Fan Clubu, jako twórca i założyciel Polskiej Federacji, w jakimś sensie jestem twórcą, prawda? Można tak określić. Artysta czy twórca nikt nie robi do szuflady. Dlatego ja uwielbiam media, bo czasami mi dokuczają niektóre media, bo są różni też dziennikarze, którzy mnie nie lubią po prostu, czy innych działaczy społecznych, czy sportowych. Ale to pomijam. Ja po prostu mówię, że żaden twórca nie robi nic do szuflady. Dlatego dzięki wam można się pokazać, dzięki tutaj naszej takiej tej lokalnej telewizji też właśnie mają swój duży udział w tym, że z malutkiego, nieznanego sportu staliśmy się kultowym sportem z dwoma obiektami w mieście.
1: Reasumując, bo tutaj już znów pan będzie pędził dalej, proszę powiedzieć panie prezesie, Częstochowa to miasto sportu?
2: Tak, mogę to śmiało powiedzieć. Częstochowa to miasto sportu. Sport kocha Częstochowę, Częstochowa kocha sport. A wyniki po prostu, panie redaktor, to wypadowa wielu czynników. To jest dyspozycja dnia, no i tak zwane szczęście sportowe. Bo jak mamy podobne umiejętności na podobnym poziomie, no to kto wygrywa? No wygrywa ten, kto akurat będzie troszkę więcej szczęścia miał.
1: Do zobaczenia na torze.
2: Do zobaczenia i zapraszam serdecznie i dziękuję pięknie radio, że pochyliło się nad tak mało popularnym sportem, bo trzeba tu jasno powiedzieć, mamy 21 klubów w Polsce, w 21 miastach, od Rybnika poprzez Bydgoszcz, Toruń, oczywiście Zielona Góra, Leszno, no, Ostrów Wielkopolski, także tych klubów mamy dużo, ale no, jesteśmy mało popularnym sportem, a dzięki, być może pani redaktor wpisze się złotymi zgłoskami w historię polskiego speedrowera. Dziękuję pięknie.
1: Zostajemy przy sporcie, ale zmieniamy miasto, czas na Myszków. Poznajmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
3: Agnieszka Kitala, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
1: Wiele macie sekcji, bo to już wiem, no i sukcesy spore.
3: Dla miłośników ruchu w każdym wieku przygotowaliśmy bogatą ofertę. Posiadamy basen, salę gimnastyczną, siłownię z trzema strefami, salki wielofunkcyjne, fitness i boksu oraz strefę relaksu, saunę suchą i parową. Na świeżym powietrzu czekają kompleksy sportowe z boiskami i kortami, stadion miejski z bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem trawiastym i sztucznym oraz strzelnica sportowa. Dla każdego, od najmłodszych po seniorów, prowadzimy zajęcia nauki do szkolenia pływania dla dzieci i dorosłych. Obecnie szkolimy już ponad 700 uczestników, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy. Instruktorzy pływania prowadzą również zajęcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Prowadzone są zajęcia fitness, aquaerobik, crossfit oraz udzielana jest pomoc trenerska na siłowni. Ponadto zajęcia z elementami akrobatyki i skoków do wody oraz zajęcia ruchowe i wspinaczka dla dzieci. Od września prowadzimy bezpłatną naukę pływania dla uczniów szkół z powiatu myszkowskiego w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz bezpłatne zajęcia lekkoatletyczne, zajęcia tenisa stołowego oraz gry w szachy. Nasza sportowa wizytówka, oczywiście bieg pięciu stawów pod patronatem burmistrza miasta Myszkowa. Co roku organizujemy to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga setki uczestników i miłośników biegania z całego regionu, kraju, a także z miasta partnerskiego Koprywnica. Współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami, wspólnie tworząc wydarzenia sportowe i kulturalne. Nieustannie wychodzimy z nowymi inicjatywami, chcemy tworzyć przestrzeń, która odpowiada na potrzeby mieszkańców, jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie, by rozwijać ofertę i wspólnie budować aktywną społeczność Myszkowa. Mosir Myszków aktywnie dla każdego. Sprawdź naszą aktualną ofertę na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zapraszamy i do zobaczenia. Agnieszka Kitala.
1: Tyle o tym, co w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie.
0: Wkrótce.
4: Urszula Miszczak. W Hucie Częstochowa podpisane zostały dokumenty finalizujące proces budowy nowej struktury właścicielskiej zakładu. Za jego zarządzanie odpowiada obecnie nadzorowana przez MON Agencja Mienia Wojskowego oraz spółka Węglokoks podlegająca Ministerstwu Aktywów Państwowych.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: nie wojewódzka, tylko ogólnopolska, a tutaj będą eliminacje, więc będziemy testować, sprawdzać. Młodzież dobrze się bawić też z dzieciakami z całego regionu, bo i z Katowic, i z Mikołowa, i z Bielska, i z Częstochowy, i z Bytomia, i z Rudy. Wszystko zależy, kto się zgłosi, ale od początku.
1: Tak, wystartowaliśmy właśnie z naborami do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion. Mogą wystartować i zapisać się drużyny w kategorii U13, U14 lub U15. Mamy dwie ścieżki. Ścieżkę junior, gdzie maksymalnie w każdej drużynie może być dwóch tak zwanych zawodowców grających w klubie, lub ścieżkę pro, i to mogą się już składać zawodnicy typowo z klubów tutaj naszych ze Śląska. Mamy też podział na płeć, kobiety i mężczyźni, więc zachęcamy wszystkich, żeby się zapisać, bo zapisy trwają do końca maja. I tutaj się już zgłaszacie, a startujemy z całym turniejem od września.
0: Kluby i akademie?
1: Kluby, akademie, stowarzyszenia. Nawet jest możliwość dzikich drużyn, więc można zebrać swoją paczkę z boiska i zapisać się. Najważniejsze, żeby to zdążyć do końca maja.
0: No kolejny raz spotkamy się tutaj w Bytomiu.
1: Tak, Bytom będzie już drugi raz z rzędu tutaj organizatorem finałów też wojewódzkich, więc z tego się bardzo cieszymy. Mamy pięknie odnowiony Orlik, więc... Funkelnówka Murawa jest idealna do przeprowadzenia tego rodzaju turnieju.
0: To jest właściwie taki kompleks boisk, więc jest na czym, po czym grać.
1: Tak, jest na czym grać. Jest to też program ministerialny, który ma pokazać właśnie tutaj rozwój Orlików. No i się cieszymy, że ten finał został nam znowu powierzony drugi raz z rzędu. Sprawdziliśmy się rok temu. No i mam nadzieję, że jeszcze większe wrażenie zrobimy w tym roku.
0: No jak liczby pokazują z poprzednich lat, zainteresowanie jest duże, więc domyślam się, że w tym roku będzie tak samo.
1: Olbrzymie było zainteresowanie rok temu, dlatego naszym celem jest, żebyśmy jeszcze te zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu i się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy się tego uczynić.
0: Są drużyny z Częstochowy, są drużyny z Bytomia, ponieważ tutaj jesteśmy u was też w ośrodku. No to powiedz, jak Bytom wypadał przez te ostatnie lata?
1: No, zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
0: Może niech smaczkiem będzie to, że na takich wydarzeniach, na tym wydarzeniu też pojawiają się osoby, które obserwują, podglądają, patrzą, a nuż widelec jakiś młody Lewandowski się trafi.
1: Mamy już zapowiedź, że będą jeździć skauci z różnych klubów po tych wszystkich turniejach. No oczywiście na jednym z największych stadionów będzie finał organizowany, więc też jest to nie lada gratka. Na jakim stadionie jeszcze tego nie ujawnimy, bo trwają jeszcze tutaj ostatnie szlify, jeśli chodzi o umowy. I nagrodą główną jest też wyjazd do klubu zagranicznego na takie zgrupowanie, więc rok temu to była Barcelona. W tym roku no czekamy jeszcze, bo też podpisujemy umowy.
0: To zaraz, bo tak pamiętam, finał był w Chorzowie na stadionie, był też finał na Narodowym, tak chyba w ubiegłym roku. No parę fajnych nam stadionów zostało.
1: No tak, nie mogę zdradzić jeszcze tej tajemnicy, dlatego że no, umowa jest niepodpisana konkretnie, więc ale to już jest kwestia dosłownie dni. Ale najważniejsze, zapiszcie się, zgłoście, to nie jest zobowiązujące. Zachęcamy też nauczycieli, żeby zostali organizatorami tych turniejów, bo mają też z tego profity. Zachęcam, żeby zapoznali się ze stroną z Orlika na stadion, tam jest wszystko opisane fajnie, jakie profity ma organizator, więc naprawdę jest warto i turniej jest zrobiony z taką pompą, więc zachęcamy do końca maja, żeby zgłosić swoje drużyny. Kategoria U13 i młodsi, U14 i młodsi, U15 i młodsi z podziałem na chłopcy i dziewczyny. Zgłaszacie się do końca maja poprzez stronę www.zorlikanastadion.pl, a główne wydarzenie, startujemy z eliminacjami we wrześniu. We wszystkich miastach można sobie te turnieje eliminacyjne przeprowadzić, a na przełomie października, listopada wielki finał wojewódzki właśnie tutaj w Bytomiu na ulicy Chorzowskiej.
0: No a potem już na wielki stadion.
1: A potem już tylko został wielki stadion i zostać kolejnym Lewandowskim.
2: Zmieniamy temat.
0: Na chwilę głos przekażę Beacie Kopczyńskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Do emerytury warto się przygotować. Zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać prognozowaną wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto emeryta. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. Wręcz przeciwnie, dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej to wzrost świadczenia o 8-12%. Te osoby, które są już blisko wieku emerytalnego, zadają

0: Zadaję sobie pytanie, czy moja emerytura będzie wystarczała na moje emeryckie życie? Czy może jednak popracować dłużej, żeby potem dostawać więcej? Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest na ezUS w naszej aplikacji mZUS lub porozmawiać z doradcą emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można też wyczytać ją z corocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego, którą umieszczamy na profilu ezUS każdego, kto odprowadza składki. Informacja o stanie konta ubezpieczonego, czyli w skrócie JOSK-u, przygotowywana jest co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych została zapisana choćby jedna składka. W tej informacji jest także zawarta hipotetyczna wysokość naszej emerytury. Warto się z nią zapoznać, żeby mieć świadomość, czy ta prognozowana kwota nam wystarczy na nasze emeryckie życie, czy może, jeśli zdrowie pozwala i jest chęć, przełożyć moment przejścia na emeryturę. Z naszych wyliczeń wynika, że opóźnienie przejścia na emeryturę to wzrost świadczenia o 8-12% każdego roku. Potwierdzają to zresztą rekordziści emerytalni, z których mamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W województwie śląskim są dwie osoby, których emerytury przekraczają ponad 50 tysięcy złotych. Ich okresy składkowe i nieskładkowe oscylują w granicach 67 lat, czyli więcej niż powszechny wiek emerytalny, a na emeryturę przeszły w wieku 86 czy 90 lat. To nie chodzi o takie sytuacje, by pracować ponad siły, jeśli zdrowie nie domaga, ale zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z emerytury, warto przeanalizować swoją sytuację finansową, no i oczywiście zdrowotną, a także możliwości. Według danych statystycznych żyjemy coraz dłużej, a to oznacza, że powinniśmy zgromadzić więcej kapitału na przyszłą emeryturę. Przeciętna wysokość emerytury w kraju, którą obliczono na już po waloryzacji, to kwota 4509 zł i 64 grosze. Jest to oczywiście kwota brutto. W województwie śląskim przeciętna wysokość emerytury to 5231 zł i 73 grosze. Natomiast najwyższa przeciętna emerytura w skali kraju wypada w oddziale ZUS w Rybniku. Jest to kwota 5668 zł i 80 groszy. Do swojej przyszłej emerytury powinny przygotować się przede wszystkim kobiety, gdyż ich świadczenia są niższe od tych wypłacanych mężczyznom. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim panie pracują krócej, zarabiają mniej, a w swojej karierze mają więcej okresów nieskładkowych, takich jak zwolnienia lekarskie na siebie czy na dzieci, bądź też opiekują się rodzicami. Tymczasem pracujący mężczyźni w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny i odchodzą na emerytury w późniejszym wieku, bo powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat. Z tego powodu, by uświadamiać osoby w wieku przedemerytalnym, jak ważna jest aktywność zawodowa, ZUS realizuje projekt Aktywni 50+. To inicjatywa, która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to promocja aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, a także zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. ZUS przez działania informacyjne, edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem.
1: W szczegółach zwykle odsyłam do placówki w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Urszula Miszczak, zapraszam. Ruszył proces dwóch kobiet i mężczyzn oskarżonych o pedofilię, gwałt na półtorarocznym chłopcu i utrwalanie oraz posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Zarówno akt oskarżenia, jak i proces pozostają niejawne. Sprawa ujrzała światło dzienne za sprawą anonimowego listu przesłanego do prokuratury. Było w nim zbyt wiele szczegółów, nazwisk i adresów, by wrzucić sygnał do kosza. Po zebraniu części dowodów i ustaleniu domniemanych sprawców policjanci wkroczyli do wytypowanych mieszkań. Zarekwirowano m.in. telefony komórkowe, laptopy, komputery, na których mogła być dziecięca pornografia. W telefonie 18-letniej kobiety znaleziono filmy o pornograficznym charakterze z udziałem półtorarocznego chłopca. którym się opiekowała. Nieświadoma pracująca matka oddawała swego synka pod opiekę nastolatce. Okazało się, że ta zapraszała do mieszkania 25-letnią koleżankę, matkę dwójki dzieci i jej 27-letniego partnera. Chłopiec był przedmiotem ich seksualnych orgii. Często byli pod wpływem dopalaczy i narkotyków, wszystko filmowali. Prawdopodobnie co najmniej jeden filmik wyciekł do sieci i stąd anonimowy list do prokuratury. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że 25-latka i partner powinni odpowiadać za gwałt na niespełna 3-letnim chłopcu, jednym z dzieci 25-latki. Wyborcza, która sprawę opisała, przypomina, że kodeks karny przewiduje za zgwałcenie małoletniego nie mniej niż 5 lat w więzieniu albo karę dożywotniego więzienia. Prokuratura rejonowa w Lublińcu umorzyła śledztwo w sprawie pożaru hali w Sadowie. Firma zajmująca się produkcją mebli oszacowała straty na 3 miliony złotych. Do pożaru doszło 27 października ubiegłego roku. Według opinii biegłego jego bezpośrednią przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Nie przyczyniły się do tego osoby trzecie. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. Węglokoks i Agencja Mienia Wojskowego podpisały umowę, na mocy której przejęły na stałe Hutę Częstochowa.
4: Wreszcie Huta Częstochowa stanęła na solidnych nogach. Poza tym zastrzyk finansowania, to jest około chyba 100 milionów złotych, to też jest bardzo ważne. Tu jest miejsce do tego również, żeby przenieść na przykład produkcję tutaj różnego rodzaju asortymentu, czy wozów bojowych, czy elementów do produkcji amunicji.
3: Mówił po podpisaniu umowy wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Huta Częstochowa jako jedyna w kraju ma zdolności do wielkoskalowej produkcji tzw. blach grubych, kluczowych dla przemysłu zbrojeniowego. Częstochowa walczy z próchnicą u dzieci. Ruszyła tegoroczna odsłona miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej dla drugich klas szkół podstawowych. Więcej Grzegorz Pałka.
5: Celem jest kształtowanie od najmłodszych lat prawidłowych nawyków związanych z higieną jamy ustnej. Program będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowych. Dzieci, które wezmą w nim udział, będą miały przegląd uzębienia oraz zabieg profilaktyczno-leczniczy, lakowanie zębów trzonowych. Program obejmie też edukację rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej i zdrowego stylu życia.
3: Rodzice dzieci uczestniczących w programie dostaną paszport uśmiechu z informacjami o aktualnym stanie uzębienia dziecka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła przebudowę odcinka drogi krajowej 91 Zawada Siedlec Duży na południe od Częstochowy. Przebudowana została jezdnia, rozbudowane skrzyżowania z drogami publicznymi, wprowadzono pasy do skrętów, przebudowano zatoki autobusowe wraz z peronami, powstały także zatoki do kontroli pojazdów, przebudowano chodniki, jest nowe oświetlenie, przejście dla pieszych, wybudowana została kanalizacja deszczowa, ekrany akustyczne. Przebudowa jest częścią szerszego programu modernizacji dawnej Gierkówki. Łącznie w województwie śląskim GDDK i JAM zmodernizuje ponad 40 km drogi krajowej nr 91 pomiędzy Częstochową a węzłem Podwarpie na S1. Drogowcy dają sobie na to czas do 2030 roku. Częstochowa przez 3 dni od 15 do 17 maja była rowerową stolicą Polski, a to za sprawą wydarzenia Czewa Bike Fest. Pierwszy dzień festiwalu upłynął pod znakiem targów sportu i rekreacji. W sobotę odbyły się wycieczki rowerowe z przewodnikami obejmujące różne formy kolarstwa, zwiedzanie miasta, udział w nocy muzeów oraz pokazy BMX w City Skate Parku. Istotnym elementem sobotnich wydarzeń były pokazy akrobacji rowerowych w wykonaniu Szymona Goćka. Centralnym i najważniejszym punktem programu stanowiącym główne wydarzenie całego festiwalu była niedzielna uroczysta msza święta inaugurująca sezon rowerowy województwa śląskiego. Odbyła się ona na Błoniach Jasnogórskich i została połączona z poświęceniem rowerów. I jeszcze jedna wiadomość. Rozpoczęła się coroczna przerwa technologiczna w Parku Wodnym Częstochowa. O niej Justyna Rudzka.
6: Wykonane zostaną prace porządkowe i konserwacyjne. Wymieniona będzie woda we wszystkich nieckach basenowych.
3: Z Parku Wodnego będzie można korzystać od 30 maja.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Przy ulicy Łódzkiej w Częstochowie znajduje się polski żelbetowy schron obserwacyjny z 1939 roku. O bunkrach i schronach w naszych stronach za chwilę. Sprawdzimy też, na jakie świadczenia możemy liczyć w Częstochowskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i nie tylko. Darek Pietrucha, historyk kojarzony ze Śląskiem, jak się okazuje, sporo wie o Częstochowie, zwłaszcza o obiektach fortyfikacji.
2: Historia, którą warto poznać.
7: Co ciebie łączy z Częstochową i z niektórymi obiektami?
8: Łączy to, że Częstochowa to teraz województwo śląskie, choć nie wiem, czy w Częstochowie są z tego zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowania, no to oczywiście z racji działalności Profortalicium mamy w Częstochowie te popularnie nazywane bunkry. Mamy, są. Wiem również, że część tam tych obiektów została w jakiś sposób odrestaurowana, co mnie bardzo cieszy.
9: No więc gdzieś tam tej kawał historii fortecznej, pomijając już samą twierdzę Częstochowa i oczywiście czasy potopu i tak dalej, no ale jest ten punkt wspólny, bo te fortyfikacje, które tam powstały, one powstały dokładnie w tym samym okresie i w tym samym celu jak obszar warowny Śląska.
7: Powiedziałeś, że część jest odrestaurowana, czyli są takie, które jeszcze są nietknięte. Czy tych obiektów jest tam dużo?
9: O ile dobrze pamiętam, to na terenie Częstochowy wybudowano bodajże 12 obiektów, chociaż plan z 1939 roku był o wiele szerszy, właściwie plan z 1934, bo kiedy tworzył się obszar warowny Śląsk, to Częstochowa stanowiła taki zawias zamykający na północy obszar warowny i tam planowano budowę ponad 60 obiektów. Natomiast wybudowano bardzo późno, bo w 1939 roku już 12 obiektów. To są takie lekkie polowe schrony piechoty, którymi tutaj na Górnym Śląsku raczej uzupełniano takie puste przestrzenie. Główny trzon oporu stanowiły te ciężkie schrony bojowe. Tam takich nie zdołano wybudować. Wybudowano tylko 12 lekkich schronów piechoty. To oczywiście było wsparte zasiekami drutu kolczastego, przeciwpiechotnymi. Tam był również wykopany rów przeciwpancerny. No i te obiekty są o tyle ciekawe, że one no niby są do siebie całkowicie podobne, ale nie do końca, bo w Częstochowie mamy obiekty, które są tak zwane dwustronne, czyli po prostu są przeznaczone do ognia prowadzonego w dwie strony. Mamy bardzo podobne do nich obiekty, ale jednostronne. No i mamy dość nietypowe obiekty obserwacyjne, które nie były obiektami bojowymi, tylko prowadzono z nich obserwacje przedpola, a te zdarzają się o wiele rzadziej.
7: Jest jakaś taka mapka, po której możemy dojść od obiektu do obiektu?
9: No, w dzisiejszych czasach na zwykły Google Maps ludzie zaznaczają pineskami miejsca, gdzie nie wiem, przejeżdżają na rowerze albo cokolwiek, zauważają coś ciekawego, więc tak, oczywiście wystarczy sobie spojrzeć te obiekty. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość z nich na pewno jest zaznaczona. Część leży na terenach prywatnych, więc no, nawet nie ma szansy ich zobaczenia, więc pewnie te nie zawsze akurat są zaznaczone, ale te, które są na terenach takich ogólnodostępnych, na pewno są.
7: No tutaj w Bytomiu można przyjść zobaczyć, jak wyglądał taki schrony, natomiast w Częstochowie one są zamknięte chyba dla turystów, dla zwiedzających.
9: Nie słyszałem, żeby żaden obiekt był udostępniony do zwiedzania, ale też szczerze powiedziawszy, no fajnie wejść do takiego obiektu do środka, ale one są bardzo proste. To jest jedna izba bojowa, to są obiekty jednokondygnacyjne, więc bardzo się różnią od tych, które tutaj mamy na Górnym Śląsku, bo te są o wiele większe, bardziej spektakularne i ciekawsze do zwiedzania. My taki jeden schron mamy odnowiony akurat w Rybniku. No i też go ludzie odwiedzają, wchodzą, ale no nie ma porównania z tym, co można zobaczyć w innych obiektach, ale nie słyszałem, żeby w Częstochowie. Wiem tylko o jednym, który leży na terenie cmentarza i on chyba został wykorzystany jako swego rodzaju też taki pomnik pamięci, bo na tym cmentarzu są pochowani polscy żołnierze z bitwy pod Woźnikami 2 września 1939 roku. To fajnie, że został w ten sposób wykorzystany, bo jest to też coś innego. Ale pozostałe chyba nie są udostępnione do zwiedzenia.
7: Czy z Częstochowy ktoś kontaktował się z tobą? Czy spod Częstochowy o pomoc, o prośbę właśnie ten obiekt?
9: Akurat nie odnośnie tych polskich obiektów, o których mówimy, tylko Niemcy w 1944 roku, fortyfikując ten obszar przeciwko Armii Czerwonej, która naciągała, wybudowali różne pozycje obronne, no i między innymi proszono nas o pomoc w Woźnikach, proszono nas o pomoc w gminie Rędziny. Także coś tam się zaczyna dziać, bo te obiekty też są bardzo ciekawe, no więc warto je na pewno udostępnić do zwiedzania, a jeżeli jest ich jeszcze w małej gminie spore nagromadzenie, no to aż się prosi, żeby je wykorzystać pod względem turystycznym, bo na pewno jest to magnes, który będzie przyciągał turystów do danej gminy.
7: No właśnie, sam pamiętam z dzieciństwa, to pochodzę z Żarek Miasta, a dokładnie tam z Leśniowa. I tam wyobraź sobie, że z jednego mojego okna jest tak zwana parchowodka i tam jest no, to taki właśnie wygląda na schron, bo to jest takie prostokątne pomieszczenie, chyba dwuizbowe, ale już z boku mojego domu i za moim domem gdzieś tam, ja wiem, kilometr w jakichś polach, są te takie, wiesz, takie kopuły betonowe, pojedyncze i pamiętam, że swego czasu, no myśmy jako dzieci po prostu się tam bawili. No i one są gdzieś tam zębem czasu dotknięte i po prostu tak sobie stoją, zarastają, może warto byłoby się też zainteresować nimi. Oczywiście to nie jest tutaj, do ciebie tutaj skierowane, tylko do gdzieś tam do władz miasta.
9: Pocieszające jest to, że te osoby, które się z nami kontaktowały, no to byli albo burmistrzowie, albo wójtowie tych gmin, więc
7: dostrzegają wartość.
9: Dostrzegają wartość. Natomiast jak wiele jeszcze nie wiemy o tego typu obiektach, to myślę, że najlepszym przykładem może być gmina Woźniki, w której znajduje się przepiękny, monumentalny pomnik bitwy pod Woźnikami, która się tam rozegrała podczas kampanii wrześniowej. No i obok tego pomnika był taki betonowy postument, który właściwie służył do montażu flag, które przy okazji jakichś świąt tam powiewały. No a jak się niedawno okazało, ów postument to był strop niemieckiego obiektu, który dzięki współpracy burmistrza i moich kolegów ze stowarzyszenia już został odkopany, już właściwie za niedługo będzie udostępniony do zwiedzania. A co ciekawe, ów obiekt jest zupełnie nietypowym obiektem, których Niemcy tylko kilka wybudowali w całej Europie, więc prawdziwy unikat, a przez lata służył jako postument do flag i nikt nie wiedział, co to tak naprawdę jest.
7: Czyli świadomość coraz większa, warto się gdzieś tam rozglądać, patrzeć, pytać, czytać, no i jeszcze świadków historii być może zapytać, jeżeli takowi jeszcze gdzieś tam są.
9: Świadków historii to już jest naprawdę garstka, więc trzeba się opierać na tym, co zdołało po nich ocaleć, po jakichś wspomnieniach, źródłach historycznych, cokolwiek. Moi koledzy akurat tam w rejonie Woźnik opierali się na starych mapach, które pokazywały rozmieszczenie tych obiektów i one się okazało w pełni trafne, jeszcze niemieckich mapach. Natomiast no, świadomość rośnie, oczywiście, że tak. No i to jest fajne, bo jednak jest to kawał historii, jaka by ona nie była. Problemem jest tylko to, że sporo tych obiektów leży na terenie prywatnym, no i to jest właściwie całkowity hamulec, bo nie ma dostępności do tych obiektów, nie ma formy ich wykorzystania, co niektórzy nawet myślą o wykupieniu tych terenów, żeby cokolwiek tam stworzyć, nie wiem, w rodzaju jakiegoś skansenu fortecznego, no ale to są znowu koszty, na które małe gminy po prostu nie stać, więc to jest bardzo duży hamulec. Tak naprawdę, jeżeli one się znajdują na terenie prywatnym, to one tylko stanowią przeszkodę dla tego właściciela, no bo jeżeli są to grunty orne, no to od lat się omija ten obiekt, lepiej żeby go tam nie było, albo lepiej ten kawałek ziemi wymienić na jakiś bardziej atrakcyjny, więc może to z czasem zacznie się dziać, no ale jak na dzień dzisiejszy, no to hamuje wiele pomysłów, inwestycji.
7: No bo też wiele zniknęło z naszej przestrzeni takich obiektów.
9: Bardzo dużo zniknęło, no to jest nieuniknione, bo jednak rozbudowa infrastruktury drogowej po pierwsze, no i też infrastruktury jakiejś takiej przemysłowej, czy jakbyśmy ją określili, poszczególnych gmin, pochłania tego typu obiekty i to jest nieuniknione. Z tym, że też od jakiegoś czasu, co nas bardzo cieszy, zaczęto przynajmniej brać pod uwagę nie w pierwszej kolejności zniszczenie tego obiektu, tylko próbę przeniesienia w inne miejsce, co oczywiście łączy się z dużymi kosztami, ale jednak jest próbą zachowania tego obiektu. Już się skończyły w przypadku większości gmin takie czasy, że niszczono je bezmyślnie całkowicie. Dzisiaj, jeżeli dochodzi do takich przypadków, to raczej w sytuacji dużego zainteresowania danym terenem, nie wiem, działalnością deweloperską, no to jest niebezpieczeństwo w dniu dzisiejszym. Tak. To jest już robione z pełną perfidią, bo no, ktoś ma pełną świadomość, że jest to obiekt zabytkowy, więc stara się go jak najszybciej zniszczyć, żeby nie było o czym mówić. No i na to dzisiaj głównie zwracamy uwagę, bo te
10: No, nazwę je tak może nieładnie, ale ogólnie zagrożenie deweloperskie daje się w ostatnim czasie mocno we znaki.
1: A o tym wszystkim opowiadał historyk Darek Pietrucha. Teraz zmieniamy temat i przenosimy się ponownie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa.
11: Urząd bez kolejek, papierowych dokumentów i barier dostępny na wyciągnięcie smartfona. Tak właśnie wygląda korzystanie z e-rozwiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, leczysz pacjentów, wychowujesz dzieci, czy pobierasz emeryturę, Twój ZUS mieści się teraz w smartfonie i na ekranie komputera. Dzięki systematycznemu rozwojowi cyfrowych usług, wdrożeniu nowej aplikacji MZUS dla płatnika, a także pozostałym aplikacjom, przypomnę MZUS i MZUS dla lekarza, oraz modernizacji portalu e-ZUS i konsultacjom online za pośrednictwem e-wizyty, klienci mogą załatwić wiele spraw zdalnie. Narzędzia te działają bez względu na to, czy użytkownik loguje się z własnego domu, czy przebywa za granicą tysiące kilometrów od domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza darmowe narzędzia mobilne w pełni dostosowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Aby z nich korzystać, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. I tak, aplikacja MZUS dla płatnika to rozwiązanie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach i księgowych, dzięki czemu mają oni stały dostęp do danych na koncie płatnika. Aplikacja umożliwia m.in. mobilną kontrolę salda składek, monitorowanie w czasie rzeczywistym zwolnień lekarskich dla pracowników oraz sprawne składanie wniosków bez konieczności uruchamiania komputera. MZUS to narzędzie dla każdego obywatela, od rodzica przez pracownika i ubezpieczonego aż po emeryta czy rencistę. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie wniosków o świadczenia rodzinne, takie jak 800+, Dobry Start, czyli Czysta+, czy też program Aktywny Rodzic. Daje też stały podgląd zgromadzonych składek, kontrolę własnych e-zwolnień oraz dostęp do kalkulatora prognozowanej emerytury. Natomiast trzecia aplikacja, MZUS dla lekarza, to wyspecjalizowana aplikacja dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dzięki niej lekarz może wystawić e-zla poza gabinetem, na przykład podczas wizyty domowej u pacjenta. Umożliwia także natychmiastową weryfikację danych ubezpieczeniowych oraz pobranie certyfikatu ZUS bezpośrednio na smartfon. Co ważne, aby skonsultować się z naszym pracownikiem, nie trzeba wychodzić z domu. Taką sprawę można załatwić w ZUS online. Można porozmawiać z pracownikiem przez internet podczas e-wizyty. Aby skorzystać z takiej formy kontaktu, wystarczy wcześniej umówić się na taką wideorozmowę. Link do tej wideorozmowy jest pod adresem www.zus.pl/e-wizyta. Podać zakres tematyczny rozmowy i wybrać swój ZUS.
1: Przy Dąbrowskiego w Częstochowie otrzymacie więcej szczegółów dotyczących tych tematów, które poruszyła pani Beata, ale nie tylko. Częstochowa ulica Dąbrowskiego, tam mieści się oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Zatrzymamy się przy Zespole Pieśni Tańca Częstochowa. Powiemy też o tym, co dzieje się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
2: Ciekawe spotkanie.
12: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Panie dyrektorze, no to powiedzmy, z czym weszliśmy w ten nowy rok? Jak się to wszystko zaczęło? No i co jeszcze przed nami?
12: Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo dynamicznie, bardzo wiele się dzieje. No i są to same miłe rzeczy, bo Miejski Dom Kultury to jest miejsce, gdzie przychodzący do nas ludzie mają czuć się świetnie, mają czuć się wypoczęci, mają czuć się zrelaksowani i myślę, że tak samo jest w tym roku.
1: No i co ważne, ludzie w różnym wieku.
12: Tak. Ja może tak króciutko przedstawię, jak działa nasz Dom Kultury, ponieważ domy kultury działają w oparciu o różne przepisy. Są domy kultury, które działają jak placówki oświatowe i wówczas zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i są to zazwyczaj jednostki feryjne. Natomiast my jesteśmy instytucją kultury, czyli w oparciu o kodeks pracy zatrudniamy instruktorów, nie jesteśmy jednostką feryjną, chociaż wiadomo, że w takim okresie też mamy dodatkową ofertę.
1: Nie działacie od święta, wychodzi?
12: Nie, cały czas pracujemy, nie mamy tak jak nauczyciele w tej chwili wolnego, instruktorzy cały czas prowadzą zajęcia, cały czas działa pływalnia, ponieważ no też jesteśmy takim wyjątkowym miejscem, gdzie w Domu Kultury mamy pływalnię. Cały czas działa studio nagrań cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne, akurat obecnie mamy fotograficzną, ale też plastyczne, ceramiczne i inne.
13: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego ośrodka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
12: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku. I zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
13: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie, tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisze.
12: No, mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną, różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia na pływalni, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, no, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
13: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
12: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie no, robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodziła.
13: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogoś.
12: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica powiedzmy pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków, czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury i uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy, to są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi, oni przychodzą dwa razy w tygodniu, jak im nie pasuje, to nie przyjdą, oni nie są zobowiązani pracą, dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii.
13: Ale zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
12: Tak, przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych, także on już obchodził 40 któreś lecie. My dopiero no, istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne i uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
13: O to miałam właśnie pytać.
12: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. Wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład. Jeszcze do niedawna instruktorem zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
13: Ale jaki prestiż, jednak o czymś to świadczy.
12: Myślę, że dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
13: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie.
12: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale strój okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Chodzi o to, że wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli, powiedzmy, od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których, myślę, powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć, natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
13: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
12: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
13: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
12: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy zespołu Pieśni Tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, no i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do, mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo. Także wiem, że teraz rozmawiałem z panem Michałem Knasiem, który w tej chwili jakby sprawuje pieczę nad zespołem, też się zastanawiają, no, szukają miejsc, gdzie takie koncerty mogą być, bo wiadomo, że organizatorzy też stwarzają warunki do tego, aby przyjąć duże ilości osób i właśnie pod kątem takich występów folklorystycznych. Także zawsze, ale tak jak mówię, to są jakby takie niezależne od nas, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes. Tam jedynie opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów, no tym zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarze miasta Lourdes. No, zresztą to było związane między innymi z 30-leciem współpracy między naszym miastem.
13: No to kiedy najbliżej tutaj w Częstochowie będziemy mogli zobaczyć zespół i usłyszeć?
12: Zespół co roku występuje. Trzeba tylko śledzić naszą stronę internetową, bo no tak naprawdę dzieciaki cały czas pracują i oni też chcą występować, też się chcą pokazać. Tych koncertów jest kilka, co najmniej w Częstochowie. Czasami one się odbywają w Filharmonii, oczywiście u nas również, ale też są występy, na przykład co roku ostatnio zespół występował w Noc Świętojańską w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym. No i tam wiem, że władze też są bardzo zadowolone z tych naszych występów i co roku taką umowę podpisujemy. Ale również w Częstochowie na rzece Warcie przy szpitalu miejskim też tego typu spektakle się odbywają. Nie wiem, jak w tym roku, jeszcze nie rozmawiałem, jak będzie w tym roku z kierownictwem, no bo tak naprawdę to oni decydują. Ja też nie chcę, jako dyrektor nie chcę za dużo im, że tak powiem, pewnych rzeczy narzucać, no bo myślę, że oni tak wspaniale działają, że dobre zarządzanie to jest takie, żeby nie przeszkadzać, a pomagać. I nie wiem, czy w tym roku będzie ta Noc Świętojańska, ale proszę śledzić, bo tak naprawdę wszystkie nasze pomysły, które powstają, później zamieszczamy na stronie, jeżeli są wydarzenia. Na pewno koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa będą w Częstochowie i z pewnością nie jeden. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Dziś nie tylko o zdrowiu, ale także o tym, że coraz bardziej zielono robi się w naszych miastach, także za sprawą samych mieszkańców. Będzie też o mocnych stronach Częstochowy. Nietypowo zaczniemy, bo od przeglądu wydarzeń tygodnia.
2: Urszula Miszczak, zapraszam. W Hucie Częstochowa podpisane zostały dokumenty finalizujące proces budowy nowej struktury właścicielskiej zakładu. Za jego zarządzanie odpowiada obecnie nadzorowana przez MON Agencja Mienia Wojskowego oraz spółka Węglokoks podlegająca Ministerstwu Aktywów Państwowych. Więcej Grzegorz.
3: Poprzez tę współpracę zakład, który jest największym w Polsce producentem blach grubych, może stać się jednym z beneficjentów programu SAFE, podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
4: Huta Częstochowa również zdobyła koncesję do sprzedaży specjalnych blach na rzecz wojska i policji.
3: Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona przypomina też o podpisanej umowie finansowania.
5: 100 milionów, które Agencja Restrukturyzacji Przemysłu dzisiaj wspiera w swoim działaniem rozwój tego miejsca.
3: W listopadzie 2024 roku upadłą hutę wydzierżawiła spółka Węglokoksu. W grudniu 2025 roku majątek huty wykupiło MON i przekazało do Agencji Mienia Wojskowego. Obecnie na bazie zakładu powstało wspólne przedsiębiorstwo Węglokoksu i agencji. Pracuje tu ponad 1300 osób.
2: Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Częstochowie. Trwa nabór wniosków o miejskie ekodotacje. Grzegorz Pałka.
6: Można uzyskać dofinansowanie na usuwanie azbestu, modernizację ogrzewania, instalacje fotowoltaiczne oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wysokość dotacji zależy od rodzaju inwestycji. Maksymalnie można zdobyć do 7 tysięcy złotych. Nabór trwa do 29 maja.
2: Szczegółowe informacje, zasady oraz warunki udziału dostępne są na stronie miasta częstochowa.pl. Mieszkańcy osiedla między ulicami Jasnogórską i Partyzantów mogą odetchnąć z ulgą. Kontrowersyjna inwestycja, która miała zmienić spokojne skwery w miejsca postojowe dla samochodów, nie zostanie zrealizowana, donosi portal Życie Częstochowa. Po zdecydowanym sprzeciwie mieszkańców Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa wycofała się z tych planów. Na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie stanął pomnik Marka Perepeczki, o nim Grzegorz Pałka.
6: Pomnik, głowa przedstawiająca Marka Perepeczkę w roli Janosika, ustawiona została na wysokim cokole umieszczonym na grobie, do którego w ubiegłym roku przeniesiono z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie prochy zmarłego ponad 20 lat wcześniej aktora.
2: Rzeźbę zaprojektował i wykonał częstochowski artysta Jerzy Kędziora. Marek Perepeczko zmarł nagle na zawał serca z 16 na 17 listopada 2005 roku w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Pierwotnie został pochowany w Warszawie w grobowcu rodzinnym. 25 października ubiegłego roku prochy aktora sprowadzono na częstochowski cmentarz Świętego Rocha. Wpływ na decyzję wdowy Agnieszki Fitkał-Perepeczko o przeniesieniu prochów męża miały jej długie pobyty za granicą oraz popularność w Częstochowie Marka Perepeczki. Ma tu ławeczkę na głównej ulicy oraz duży mural przy ulicy jego imienia. Angaż na dyrektora Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie Perepeczko dostał w 1997 roku po powrocie z Australii, dokąd wyemigrował w latach 80. Częstochowską scenę prowadził do 2003 roku. Niemal 100 zawodników z 26 krajów stanęło do walki o medale 40. szybowcowych mistrzostw świata na lotnisku Rudniki pod Częstochową. W ubiegłą sobotę piloci pod flagami swoich państw przeszli alejami Najświętszej Marii Panny w widowiskowej paradzie narodowej otwierającej wydarzenie. Zawody potrwają do 29 maja. Ceremonia zamknięcia mistrzostw 30 maja na lotnisku Rudniki. Przyszłość aeroklubu jest niepewna. Właściciel większości lotniska Rudniki wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę na korzystanie z obiektu. Umowa wygaśnie 31 grudnia. Plany właściciela wobec lotniska nie są znane.
1: Ula Miszczak to nas zebrała dla nas te wszystkie informacje. Ula, bardzo Ci dziękuję. Teraz garść przydatnych informacji dla płatników ZUS w Częstochowie. Przydatne informacje zdradzi nam jak zwykle Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił usługę elektronicznych powiadomień o zaległościach składkowych. Dzięki niej przedsiębiorcy dowiedzą się o nieopłaconych składkach za ostatni miesiąc rozliczeniowy jeszcze przed wysłaniem formalnego upomnienia. Wdrożenie nowej usługi odbywało się etapami. Najpierw uruchomiona była w oddziale ZUS w Opolu, następnie w styczniu korzystali z niej płatnicy z 10 oddziałów ZUS, w tym aż z 3 z województwa śląskiego – Bielsko-Białej, Chorzowa i Częstochowy. Usługą objęte zostaną już wszystkie oddziały ZUS w kraju, także oddziały ZUS w Rybniku, w Sosnowcu i w Zabrzu. Powiadomienia o zadłużeniu są przekazywane bez bezpośrednio na profile płatników składek na platformie ZUS. Kierowane są wyłącznie do czynnych przedsiębiorców, u których wystąpiło zadłużenie za ostatni miesiąc rozliczeniowy oraz którzy nie złożyli wniosku o układ ratalny. Z elektronicznego powiadomienia płatnik dowie się, za który miesiąc brakuje wpłaty, jaki był termin płatności oraz pozna dokładną kwotę długu wraz z należnymi odsetkami. W wiadomości podajemy też indywidualny numer rachunku do wpłaty, co maksymalnie upraszcza uregulowanie należności oraz wskazówki, gdzie przedsiębiorca znajdzie informacje o swoim saldzie w ZUS. Nowe rozwiązanie ma kluczowy cel – zapobiegać narastaniu długów oraz usprawnić przekazywanie informacji o zaległościach. Często zaległości wynikają z drobnych pomyłek, błędnej kwoty przelewu czy też przeoczenia terminu. Jeśli przedsiębiorca nie podejmie żadnych działań, ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami wyśle formalne upomnienie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że problem jest realny. Z danych oddziałów ZUS w Rybniku, w Sosnowcu i w Zabrzu, które obsługują łącznie 180 tysięcy aktywnych płatników składek, co piąty z nich na koniec stycznia miał zadłużenie. Warto na bieżąco sprawdzać profil płatnika na ZUS, bo tam wysyłamy ważne dla przedsiębiorców informacje, w tym wiadomości o zaległych składkach.
8: Nie rozstajemy się z panią rzecznik, to drugi z ZUS-owskich tematów.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tak zwanych emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215 500 świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98% wszystkich zaplanowanych prac. ZUS przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009-2019 oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. To zadanie wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 roku. Przeliczenia są realizowane bez wniosków, co oznacza, że klienci nie muszą dopełniać żadnych formalności. Do końca lutego ZUS ponownie ustalił wysokość 215 500 świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już 129 600 osób. W tej grupie w 98 500 przypadków, czyli 76%, przeliczone świadczenie okazało się wyższe. W pozostałych przypadkach przeliczenie nie wpłynęło na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak na przykład wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient, albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tak zwaną rentę wdowią, połączoną wypłatę renty rodzinnej i świadczenia własnego w maksymalnej wysokości, to jest w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury. Ponowne ustalenie wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019, czyli nie tylko ustalone, ale również przeliczone. Zdecydowaną większość stanowią emerytury, bo aż 97% wszystkich spraw. Renty rodzinne to 3% przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety, to aż 74% wobec 26% udziału mężczyzn. Przy ustaleniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio 172,11 zł. Oczywiście mówimy tutaj o kwocie brutto i kwocie miesięcznej. Jesteśmy na końcowym etapie realizacji tego zadania. Przeliczyliśmy już 98% świadczeń objętych ustawą. Do zakończenia pozostała niewielka liczba spraw, które sukcesywnie finalizujemy. Wszystkie decyzje wydajemy z urzędu bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez naszych klientów. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już 167 700 decyzji.
9: recenzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu.
1: O tym wszystkim opowiadała nam Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. I oczywiście przypominam, że oddział ZUS w Częstochowie mieści się przy ulicy Dąbrowskiego. Tam szukajcie także informacji.
0: O tym się mówi.
1: Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie kompleksowej przebudowy dworca Częstochowa. Oto szczegóły. Michał Stilger, rzecznik prasowy.
10: Podpisaliśmy umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie kompleksowej przebudowy dworca Częstochowa. Na realizację całego przedsięwzięcia Polskie Koleje Państwowe uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 115 milionów złotych, z czego ponad 98 milionów to środki unijne. Pozostała kwota dotacji będzie pochodzić z funduszy krajowych. Tym samym inwestycja PKP realizowana będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Jak informowaliśmy wcześniej, zakończenie robót budowlanych przewidziane jest do końca 2027 roku, przy czym pawilon wschodni nowego dworca, czyli ten od strony ulicy Piłsudskiego, powinien zostać udostępniony do końca tego roku. Wówczas tam zostanie zorganizowana obsługa pasażerów poprzez zapewnienie dostępu do poczekalni, kas biletowych i toalet. Od niedawna na razie z zewnątrz pasażerowie i mieszkańcy mogą już zobaczyć pierwsze efekty trwającej przebudowy łącznika nad torami. Pawilon zachodni, czyli budynek przy Placu Rady Europy, w znacznej części jest już zamknięty i obecnie funkcjonuje tylko w ograniczonym zakresie, a docelowo zostanie rozebrany i zastąpiony przez nową część dworca. Dojście do peronów i przejście na drugą stronę miasta przez cały czas będzie zapewnione, tak jak teraz, poprzez tunel.
1: Ja tylko przypomnę, że zakończenie robót budowlanych na częstochowskim dworcu przewidziane jest do końca przyszłego roku. Gmina Żarki jest jedyną w województwie śląskim, które posiada zintegrowaną ofertę turystyczną dla grup. Teraz w najnowszym katalogu wycieczek 2026 znajdziemy 12 gotowych propozycji, ale też szeroki wybór produktów turystycznych dla grup szkolnych, przedszkolnych, a także dla osób dorosłych. Do naszej dyspozycji są pakiety edukacyjne, kreatywne warsztaty, a także miejsca, które w wyjątkowy sposób łączą naukę, zabawę, ale też, co ważne, lokalną tradycję. No to zróbmy sobie taką namiastkę spaceru po Żarkach.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: Jedni mają krasnale, inni beboki, a co mają Żarki? Zaraz się przekonamy. Adam Zamora, burmistrz Żarek, i moja z nim rozmowa.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Jeżeli chodzi o to miejsce, bo się znajdujecie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to oczywiście zobowiązuje, a wy jesteście też na szlaku tradycji.
11: Szlak tradycji to jest nowy temat. Zmieniliśmy hasło gminy Żarki i logo. I to hasło właśnie brzmi Żarki na szlaku tradycji. To był pierwszy krok tworzenia tego szlaku, który nawiązuje do naszej lokalnej historii, tradycji, do wszystkich zawodów, które kiedyś funkcjonowały na terenie gminy Żarki i również do miejsc, które są ważne historycznie. Drugim krokiem tego szlaku tradycji jest tworzenie elementu tego szlaku, a elementem tego szlaku są figurki symboliczne, które są zlokalizowane właśnie w miejscach związanych z historią naszej gminy i Żarek. I te figurki przedstawiają również konkretne postacie, bądź prezentują zawody, które kiedyś były wykonywane na terenie naszej gminy. Są to zawody m.in. takie jak młynarz, czy też nosiwoda. Bardzo ciekawe tematy historyczne, o których z biegiem czasu po prostu się zapomina. W tej chwili w przestrzeni publicznej na terenie miasta będą powstawały te figurki, które wierzę w to, że przypomną mieszkańcom i szczególnie pokażą młodzieży, jakie ciekawe zawody, jakie ważne i historyczne miejsca są na terenie naszego miasta.
1: Niektóre miasta mają krasnala, niektóre mają też beboka, a wy macie tutaj postaci związane z zawodami.
11: Tak, Marcin Poznański, rzeźbiarz, pasjonat, projektant i mieszkaniec naszej gminy Żarki, jest częścią inspiracji tworzenia tego szlaku, ponieważ początkowo również jak Katowice i inne miasta myśleliśmy o stworzeniu jednej postaci, która będzie identyfikowała naszą gminę i mieszkańców. Aczkolwiek po rozmowach zrodził się taki pomysł, aby to była grupa różnych postaci i figurek, które prezentują zawody, bo jako gmina Żarki mamy czym się pochwalić, naprawdę mamy bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi właśnie o postacie ważne historycznie. Sam osobiście ufundowałem figurkę Piotra Antoniego Steinkellera. Nasz szlak właśnie ma to do siebie, że jest fundowany przez samych mieszkańców, przez radnych, przez przedsiębiorców oraz stowarzyszenia.
1: Burmistrz Żarek Adam Zamora.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W programie mówiliśmy o tym, jak Częstochowa dba o zdrowie mieszkańców, a tu proszę, nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
0: Istotne dla Częstochowy.
12: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do

0: przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
1: Zmieniamy temat.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu 40 nowoczesnych samochodów hybrydowych dla śląskiego garnizonu.
1: O tym się mówi.
3: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz 8 pisałem wspólnie z komendantem wojewódzkim policji w umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów hybrydowych dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy śląskiego garnizonu policji. Na ten cel przeznaczyliśmy jako zarząd funduszu w 2026 roku kwotę 4 800 000 zł. Środki, które nie tylko pomagają, jeżeli chodzi o wymianę starych, wysłużonych radiowozów, ale również pomagają w zakupie i modernizacji na nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy hybrydowe. Przez te 8 lat współpracy już Funduszu Śląskiego Garnizonu Policji udało się zakupić dzięki naszemu wsparciu przy współudziale naszych środków 339 nowoczesnych radiowozów i tyle samo wymienić na tych starych, które już były po prostu wysłużone i które bardzo dużo szkodziły środowisku. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 16 646 000 zł. To olbrzymia kwota, ale na tym się nie zatrzymujemy. Tak jak tutaj wspomniałem, kolejnych przynajmniej 40 samochodów zostanie wyłączonych i nowych zakupionych na rzecz śląskiego garnizonu policji. Ten zakup 40 pojazdów, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, to zmniejszenie o 41 tysięcy ton na rok mniej emisji pyłów, tlenków azotu czy dwutlenku węgla przy oczywiście minimum 800 tysiącach kilometrów przejechanych przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy policji. Ta współpraca instytucji jest bardzo ważna, bo to nie tylko zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ekonomię, to nie tylko zmniejszenie emisji spalin, ale również bezpieczeństwo samych policjantów na śląskich drogach, a co za tym idzie również korzyść dla ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w tym wielkim dziele, którym jest właśnie wspieranie wszystkich służb finansowych, bo to nie tylko policja, to również Państwowa Straż Pożarna, to Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więc instytucje, które z jednej strony mają na celu bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, ale również dbanie o poprawę i jakość środowiska na naszym terenie.
4: Przede wszystkim to jest mi niezmiernie miło być w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i współpracować z tym funduszem, bo rokrocznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już od 8 lat wspiera śląski garnizon policji, jeżeli chodzi o współfinansowanie zakupu radiowozów niskoemisyjnych hybrydowych. Podpisana umowa to umowa na 4 800 000 zł na zakup samochodów hybrydowych dla śląskich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Będą to radiowozy oznakowane w zależności jeszcze od zapotrzebowania, jakie złożą nasze jednostki terenowe, a mamy ich aż 32 w garnizonie. Tak będziemy ustalać specyfikację zakupu tych samochodów. To wszystko zależy właśnie od zapotrzebowania jednostek terenowych, jakie zgłoszą nam komendanci miejsc powiatowi, czy będą to samochody oznakowane, przeznaczone dla ruchu drogowego, czy będą to też dla służb prewencyjnych, typowo interwencyjnych, no wtedy będziemy się dostosowywać. Te, co były zakupione w roku 2025, to praktycznie samochody, które były przeznaczone do komórek interwencyjnych, ponieważ one były dostosowane do tego właśnie, żeby w sposób bezpieczny z tyłu przewozić osoby, no, które będziemy tymi radiowozami dowodzić w różne miejsca, czy to do jednostek policji, do izby wytrzeźwień, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych i tak dalej. Nie mniej niż 40. Tak szacujemy, tak się mniej więcej specyfikacja będzie przedstawiać na dzień dzisiejszy. No oczywiście rynek jest płynny, zobaczymy, jak się będą kształtowały ceny, no, ale myślę, że ta kwota 4 800 000 zł starczy na 40 radiowozów oznakowanych z pełnym, bezpiecznym wyposażeniem. Oczywiście coś podobnego typu

0: takie furgony jak Volkswagen Transporter, które kiedyś jeździły, obecnie Renault Trafiki. No to one, oczywiście takie busy również nam są potrzebne, natomiast tutaj akurat przy tym zakupie, jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, współfinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, powiatami, miastami, to idziemy w radiowozy właśnie oznakowane typu SUV, typu osobowego kombi, tak żeby służyły w codziennej pracy w patrolowaniu miast, głównie przez służby ruchu drogowego i właśnie patrole interwencyjne. W każdej jednostce przydałby się taki radiowóz. Wszystko zależy właśnie od tego funduszu wsparcia policji i gdzie te środki samorządów zostaną przeznaczone. Następnie pozyskujemy pieniądze z budżetu państwa. Jeszcze jest za wcześnie o tym, żeby mówić, bo dopiero przystępujemy do opracowywania tych specyfikacji wszystkich.
1: Tyle komendant wojewódzki policji, nadinspektor Mariusz Krzystyniak. To już 8 raz, kiedy Wojewódzki Fundusz wspiera naszą policję w wymianie floty na taką przyjazną środowisku. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne przekazanie mundurowym 4 radiowozów. Auta trafiły do Kłomnic, Koniecpola i Poczesnej, a flota Komendy Wojewódzkiej Policji zwiększyła się o 214 nowych pojazdów służbowych.
2: Zmieniamy temat.
1: Za chwilę odwiedzimy Myszków, który się staje coraz bardziej zielonym miastem, ale zajrzymy także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały czas mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami. Efekty tego zobaczymy za lat kilka, ale wiosną zakwitną rabaty z kwiatami posadzonymi jesienią.
2: Nasze miasto.
3: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. Z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i no i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy buki dla dziewczynek i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie. I okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy. dostarczyliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy sobie jeszcze taki, w ramach tego programu, stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo, jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach. I to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku Jury i będziemy szli teraz w takim kierunku też z każdej dzielnicy. Będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
4: Zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków, osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie. Większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
3: Dużo sadzą. Każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe. Ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew. Ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie jeden do jednego, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, my to do tego programu dopisujemy.
4: Tak sobie myślę, że Myszkow chce pobić rekord w sadzeniu drzew i krzewów, ale swego czasu Częstochowa przyłączyła się do akcji Zielony Rekord Polski. Wtedy magistrat sadził kwiaty przy alei Jana Pawła II.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Także mieszkańcy Częstochowy będą mogli łatwiej odnaleźć swojego czworonoga. O co chodzi? Za chwilę zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
2: Ciekawe spotkanie.
5: AI pomoże Ci odnaleźć zaginionego kota lub psa. Małżeństwo stworzyło specjalny portal zagubionełapki.pl, który pomaga odnaleźć pupila. Ze mną są twórcy tej strony.
6: Katarzyna Dworaczek, współtwórca portalu Zagubione Łapki.
7: Rafał Dworaczek, współtwórca Zagubione Łapki.
5: Na czym zatem to wszystko polega?
7: To może zacznę, skąd w ogóle pomysł. Mieliśmy taką sytuację, że zaginął nam piesek. No nie bardzo wiedzieliśmy, jak go odnaleźć. Jednocześnie jeździliśmy w terenie i przeszukiwaliśmy fora. Takie grupy na Facebooku, gdzie można zgłosić zaginięcie zwierzaka. Po krótkiej chwili okazało się, że jest ich całkiem sporo. A drugim problemem jest to, że należy czekać na zatwierdzenie administratora na niektórych z tych grup, żeby w ogóle dodać post. Czyli ten proces jest troszeczkę czasochłonny. Stąd właśnie pomysł, aby stworzyć taką stronę, gdzie za pomocą paru tak naprawdę kliknięć, będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś już odnalazł naszego zwierzaka i możemy jechać go odebrać, czy też nie. Tak, aby zminimalizować ten czas.
5: To jest taka specjalna baza, która działa z wykorzystaniem AI. Jak to działa zatem? Proszę wytłumaczyć.
7: Jak to działa? Mamy dwa formularze. Jeden to jest zwierzęta znalezione i drugie zwierzęta zaginione. Czyli tak od początku mówiąc, mamy formularze, czyli na przykład zaginęło nam zwierzątko. Wchodzimy na zakładkę zaginione. stronę, wypełniamy formularz. Z czego składa się taki formularz? Danych kontaktowych, czyli to będzie numer telefonu lub adres e-mail, danych szczegółowych. I tutaj możemy opisać szczegóły tego zaginięcia, na przykład konkretne miejsce, znaki szczególne zwierzaka, tego typu informacje, jak najbardziej, które będą jak najbardziej użyteczne dla osoby, która potencjalnie znajdzie tego zwierzaka. No i takim kolejnym, najważniejszym tak naprawdę polem są to zdjęcia. Zdjęcia naszego zwierzaka. Trzy zdjęcia, to muszą być dość wyraźne zdjęcia. Najlepiej jakby były wyraźne, bo wtedy ten system będzie działał najlepiej. W różnych pozycjach to najlepiej, żeby była głowa, też tułów, tak żeby to ten zwierzak był jak najlepiej widoczny.
5: Trochę tak jak aresztant w więzieniu.
7: Tak, tak. I w tym momencie, jeżeli klikniemy przycisk szukaj, to system dopasowuje nam nasze zdjęcia do zdjęć, które mamy już aktualnie w bazie. Czyli tak naprawdę próbuje dopasować jak najlepsze dopasowania do tego naszego zdjęcia, czyli tak no, potencjalnie, tak docelowo, najlepiej by, jakby był to nasz zwierzak. Natomiast no, czasami zdarzają się też pomyłki, to znaczy no, system nie działa w 100% dokładnie, natomiast no, ta skuteczność jest dość spora.
5: Czyli AI po pyszczku tego kota albo psa porównuje, przeszukuje bazę i porównuje, który najbardziej pasuje, tak? Robi takie dopasowanie.
7: Tak, tak. To są właśnie tego typu dopasowania, nie tylko po pyszczku, ale też po różnych, można powiedzieć, częściach ciała tego zwierzaka. Ale tak naprawdę tak to działa. Dzięki temu możemy bardzo szybko przeszukać sporą bazę w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę jednym, dwoma kliknięciami.
5: Jak bardzo inteligentna jest ta sztuczna inteligencja? Na podstawie czego już może jakby porównać te zwierzaki? No bo zdjęcie ogona to by było za mało, czyli musi być właśnie dokładnie, tak, ten zwierzak sfotografowany.
7: Tak, tak. Musi być dokładnie. No zdjęcie ogona to będzie zdecydowanie za mało. Najlepiej twarz, czyli pyszczek, tułów, ewentualnie z dalszej perspektywy. Też dobrze by było, aby w centralnych obszarach tego zdjęcia nie było żadnych ludzi. No i przede wszystkim, żeby nie było tekstu na tych zdjęciach.
5: I żeby ta baza działała, żeby miała sens, to osoby, które znalazły psy i osoby, które zgubiły psy, powinny tam to zgłaszać, dodawać te ogłoszenia.
7: Dokładnie tak. Dlatego tylko w takiej sytuacji system dopasuje te zwierzę znalezione do zaginionego.
5: Pani też chce dotrzeć do schronisk, tak? Żeby schroniska też się w to zaangażowały i też dodawały, tak? Takie zwierzaki, które do nich trafiają, które u nich są może już latami.
6: Tak, zgadza się. Aktualnie jesteśmy na etapie zachęcania schronisk, aby dodawały ogłoszenia na naszym portalu. Chcemy dotrzeć również do organizacji prozwierzęcych, fundacji, tak naprawdę do wszystkich potencjalnych osób, które zgubiły lub znalazły zwierzaka.
5: Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie jak najwięcej osób, organizacji się o tym dowiedziało?
6: Chcemy zbudować jedną centralną bazę ogólnopolską, tak aby osoba, która zgubi zwierzaka lub znajdzie zwierzaka, od razu pomyślała o naszej platformie. Obecnie jest bardzo dużo forów, których trzeba przeszukiwać i to jest bardzo problematyczne, bardzo czasochłonne, a tutaj tak naprawdę liczy się czas poszukiwań. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że zwierzak przyjmował leki, więc jeżeli ktoś go odnajdzie, to bardzo szybko może oddać go właścicielowi i wtedy właściciel wie, jak się zaopiekować takim chorym zwierzakiem. A jeśli będzie musiał dodawać kolejne posty, oczekiwać na zatwierdzenie tych postów, to mijają kolejne godziny, a takie kolejne godziny mogą być no, szkodliwe dla zwierzaka.
5: Czyli to może przyspieszyć ten czas, to odnalezienie zwierząt?
6: Odnalezienie może nie, ale samo przekazanie i odnalezienie właściciela. Nasz portal nie przyspiesza samych poszukiwań, a czas poszukiwania właściciela.
7: Żaden portal chyba na świecie nie jest w stanie znaleźć zwierzaka, bo to chyba musi być jakieś roboty chodzące po mieście.
6: Dokładnie.
7: Tylko jakby zmniejsza ten czas już w momencie, kiedy ktoś znajdzie tego zwierzaka i...
5: Tak, tak, tak, dokładnie.
7: Właściciel będzie w stanie szybciej go znaleźć.
5: To skomunikowanie takie
7: tak,
5: ułatwia.
7: Tak.
5: Między kimś, kto odnalazł zwierzaka, a kimś, kto zgubił zwierzaka.
7: Czyli ten czas jest tutaj zminimalizowany, właśnie tak jak tutaj żona powiedziała, bo mieliśmy takiego właśnie Kubusia, pieska rasy Shih Tzu, który miał padaczkę. No i my oczywiście wiedzieliśmy, jak się takim pieskiem zaopiekować. Był pod opieką weterynarza, brał leki i wszystko było tak naprawdę w porządku, ale bardzo ważne było, aby te leki były brane w konkretnych godzinach i nie było żadnych przerw między tabletkami. W momencie, kiedy ktoś znalazłby naszego Kubusia, tak zakładając, no to mógłby nie wiedzieć tak naprawdę. Po pierwsze, no najprawdopodobniej nie wiedziałby, że w ogóle ma takie padaczki. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no w ogóle mógłby nie wiedzieć, jak postępować z tym. Więc tutaj ten czas by był zminimalizowany. To znaczy właściciel mógłby szybciej odnaleźć swojego zwierzaka, no i w tym momencie nim się zaopiekować.
5: Czyli to takie też Państwa doświadczenia wpłynęły na to, że ta baza powstała po prostu.
6: Tak, przede wszystkim osobiste doświadczenia i obserwacje zainspirowały nas do stworzenia portalu.
5: A udało się odnaleźć tego pieska?
6: Tak, na szczęście tak. Na szczęście szybko udało się odnaleźć pieska. Mąż tutaj kierował samochodem, jeździliśmy po najbliższych miejscach, ulicach w naszym mieście. Ja przeszukiwałam fora internetowe, stąd właśnie też powstał ten pomysł.
5: Ta baza jest ogólnodostępna. Czy ona jest bezpłatna? Czy żeby umieścić ogłoszenie trzeba jakąś tam kwotę wpłacić? Jak to wygląda?
6: Portal Zagubione Łapki jest całkowicie bezpłatny i dostępny naprawdę dla każdego. Każdy, kto zgubił lub odnalazł zwierzaka, może dodać tam ogłoszenie.
5: Zagubionełapki.pl, to tam można wejść, tam można właśnie dodać swojego zwierzaka, psa, kota, który się zagubił albo którego znaleźliśmy. I takie ogłoszenie potem można też jakby opublikować dalej, można je udostępnić, żeby ono też szło w świat. Jak to jest?
6: Tak, po dodaniu ogłoszenia jest taki przycisk udostępnij w mediach społecznościowych.
5: Ja już weszłam właśnie na zagubionełapki.pl i tam już jest sporo tych ogłoszeń.
6: Tak, obecnie w bazie mamy około 450 zgłoszeń, także coraz więcej osób dowiaduje się o naszym portalu i z chęcią dodaje ogłoszenia.
5: A czy już są jakieś happy endy?
7: To znaczy tak, tutaj trzeba by wyjaśnić, jak działa nasz portal, że jest to portal z ogłoszeniami i jakby nie pośredniczymy w przekazywaniu tych zwierząt, to znaczy mamy taki przycisk w momencie, kiedy ktoś usuwa ogłoszenie. Jest pole, aby zaznaczyć, czy zwierzę się odnalazło, czy już zostało przekazane. I tylko dzięki temu wiemy, że faktycznie sporo zwierzaków się odnalazło, natomiast nie mamy na razie ankiety, dzięki której moglibyśmy zrozumieć, czy dzięki naszemu portalowi. Natomiast dostajemy sporo wiadomości, również z podziękowaniami, więc wiemy, że tak, natomiast nie wiemy, jaki to jest odsetek osób.
5: Czyli żeby sprawdzić, czy to działa, czy się sprawdza.
7: Planujemy taką ankietę, w której użytkownik na samym końcu mógłby zaznaczyć, że okej, dzięki portalowi Zagubione Łapki odnalazłam zwierzaka.
5: Tak sobie myślę, że to jest takie uzupełnienie do chipów, bo generalnie jeśli pies, kot ma chipa, to wtedy łatwiej go jest znaleźć, ale jeśli któryś nie ma, nie można tego chipa sczytać, bo go nie ma po prostu, nie można się z tym właścicielem skontaktować, to zaczyna się takie właśnie szukanie.
7: Oczywiście, jeżeli zwierzak ma chipa, jest to duże ułatwienie, bo można jechać do weterynarza, wczytać numer chip, jeżeli jest zarejestrowany, to znajdziemy właściciela. U nas system działa również tak, że w formularzu wprowadzamy numer chip. Nawet jeżeli on nie jest zarejestrowany, to jeżeli osoba, która znajdzie zwierzaka, pisze ten sam numer chip, to dokładnie dopasuje tylko i wyłącznie to jedno zdjęcie. Czyli ten chip nie musi być zarejestrowany, wtedy to dopasowanie również będzie. Oczywiście musimy mieć w bazie. Natomiast jeszcze jedna tutaj kwestia, jest to w pewnym sensie uzupełnienie i oczywiście zachęcamy przede wszystkim do chipowania zwierząt, to jest bardzo pomocne. Natomiast też ten czas, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej, bo zwierzak, jeżeli ma chip, to ta procedura sprawdzenia tego chipu może być bardzo krótka i nieczasochłonna, ale jeżeli na przykład jest piątek, godzina 22 i jesteśmy być może w miejscowości, gdzie nie ma żadnej kliniki, która by mogła taki chip sczytać, to jak akurat w Katowicach są kliniki 24-godzinne, otwarte cały czas, natomiast w mniejszych miejscowościach może tak nie być, więc tutaj moglibyśmy być może nawet nie jechać do weterynarza, jeżeli ten zwierzak już by był w bazie, wtedy po prostu dostalibyśmy numer telefonu, zadzwonilibyśmy sobie i przekazali tego zwierzaka.
5: Dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które na przykład znalazły psa albo kota, albo zgubiły psa albo kota, żeby właśnie weszły na zagubionełapki.pl.
7: Tak, zachęcamy oczywiście do dawania ogłoszeń. Im większa baza, tym na pewno będzie więcej tych dopasowań i ten formularz jest tak naprawdę bardzo krótki. A to nie powinno zająć więcej niż minutę wypełnienie takiego formularza. Tam jest dosłownie parę informacji podstawowych, które już powinny nam pomóc w identyfikacji potencjalnego właściciela.
5: Strona bardzo prosta, intuicyjna. A ile trwały prace nad tym projektem?
7: Prace trwały około pół roku. Pierwsze rozpoczęcie prac można tutaj datować na koło wrzesień tamtego roku. Oczywiście prace, można powiedzieć, trwają cały czas. Jest to proces, ponieważ też, jak z każdym chyba projektem informatycznym, na którym pracowałem do tej pory, też obserwujemy, w jaki sposób działają nasi użytkownicy. I też te algorytmy dopasowujemy do tego, w jaki sposób te zdjęcia są dołączane, też są dodatkowe filtry budowane, więc to jest proces ciągły i na pewno jeszcze potrwa sporo czasu do momentu, kiedy wszystkie takie przypadki, które mogą wystąpić, czy na przykład nieprawidłowych danych, będą zaprogramowane w sposób odpowiedni.
5: Czyli trzeba to cały czas jakby weryfikować, i być może też udoskonalać.
7: Tak, dokładnie. Na przykład jedną z takich dodatkowych rzeczy, która była dodana już po rozpoczęciu projektu, jest plakat, czyli po wypełnieniu formularza możemy wydrukować plakat.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
2: Zmieniamy temat.
4: Materiał przygotowała dla nas Paulina Kozioł, a teraz coś dla płatników ZUS w województwie śląskim. Regionalny rzecznik prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
8: Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dostarczenie informacji o przychodach uzyskanych od 1 marca 2025 roku do końca lutego tego roku upływa w poniedziałek, dokładnie 1 czerwca. Zgodnie z przepisami ostateczny termin na złożenie dokumentów mija z końcem maja, ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, czas na dopełnienie formalności nasi świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne i pracują, mają do 1 czerwca. Na podstawie przekazanych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też były przekroczone limity przychodów. Przekroczenie limitów przychodów 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Jakie dokumenty należy złożyć? Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej. Umowa o pracę lub zlecenie, wówczas składamy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące. Natomiast działalność gospodarcza, jeżeli ktoś łączy działalność gospodarczą i pobieranie świadczenia przedemerytalnego, to wówczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć oświadczenie, gdzie przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jeżeli ktoś pracuje za granicą, czy jest członkiem Rady Nadzorczej, on również musi złożyć dokumenty o osiąganych przychodach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przedstawieniu kompletu dokumentów ZUS dokona rozliczenia w sposób najbardziej opłacalny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów zostanie przeprowadzona w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zakład sprawdzi, czy świadczenie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone albo zawieszone. W niektórych przypadkach ZUS może również wypłacić wyrównanie świadczenia. W okresie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku obowiązywały następujące limity finansowe dla dorabiających do świadczeń przedemerytalnych. Jeżeli ktoś w tym okresie dorobił do kwoty łącznie 24 546 zł brutto, to nie ma to wpływu na wysokość pobieranego świadczenia.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Temat, który ucieszy miłośników dwóch kółek. Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
9: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
10: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
11: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
4: Tak, taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
11: Oczywiście to
4: narażać
11: rower. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, ale ja Jana Pawła II
10: i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego od jezdni, nie jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no to też jest dobra informacja dla też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już przecież bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. To mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektuj i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone, żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników, także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 kilometrów na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 kilometrów spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie te infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do dajmy na to Olsztyna, czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania.
11: No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
4: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. O duchach, ubiorach i białych damach właśnie opowie nam Jarosław Święcicki, archeolog, który też chętnie sprawdza, co kryje się pod jurajską ziemią i w starych zakamarkach zamków.
12: Jura krakowsko-częstochowska jest to taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie, tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, znaczy tutaj pomijam na razie Ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski, wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W zapiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. No i też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci. Natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach zamku olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest biała dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile biała dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, o gorzejących oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody, właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar, jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klegdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jak i sam dramatyzm sytuacji doprowadził zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołowiu w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
4: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
2: Nie możesz tego przegapić.
4: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto Nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
13: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładnie rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca, bo trwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona czy Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
4: I taką historią właśnie kończymy nasze spotkanie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc